0: Cześć, z tej strony Kasia
1: i Jacek,
0: czyli zespół Kwiat Jabłoni.
1: Pozdrawiamy wszystkich słuchaczy Muzycznego Radia.
2: Wyobraź sobie, że umiesz widzieć rzecz taką, jaka ona jest. Że da się zdjąć okulary skojarzeń, wymazać wspomnień obrazy.

0: być macho, to robić ci śniadanie, za wczorajszą kolację, za ten uśmiech i kreację, za tą pasję. I to nic, że kiedy się kłócimy, to albo ja się mylę,
1: albo ja mam rację.
0: To relacje, nasze stories, twoje lajki dodają mi euforii. Wychodzimy na randkę, zamówiłem stolik na górze zwanej Olimp.

0: Wiosna. W muzycznym radiu.
1: Tydzień w regionie.
2: Tragiczny finał obławy w Lubinie. 21-letni sprawca strzelaniny, do której doszło w nocy z wtorku na środę na osiedlu Przylesie, popełnił samobójstwo. Mężczyzna zastrzelił się podczas interwencji policji w województwie wielkopolskim, poinformowała w piątek Sylwia Serafin z Komendy Powiatowej Policji w Lubinie.
3: Na terenie jednego z powiatów w województwie wielkopolskim policjanci interweniowali w związku ze zgłoszeniem dotyczącym nieznanego okolicznym mieszkańcom mężczyzny, który przebywał w ogólnodostępnej wiacie. W momencie, gdy funkcjonariusz zbliżał się do obiektu, mężczyzna popełnił samobójstwo przy użyciu broni palnej. Dalsze czynności prowadzone w tej sprawie przez policjantów z Wielkopolski, a także funkcjonariuszy dolnośląskiej policji, w tym z Lubina, potwierdziły, że był to mężczyzna poszukiwany od kilku dni przez mundurowych. Mężczyzna był podejrzewany o udział w poważnym zdarzeniu o charakterze kryminalnym na terenie Lubina. Sprawa objęta jest śledztwem prokuratorskim i z uwagi na dobro postępowania to wszystkie informacje, które możemy obecnie przekazać.
4: Przypomnijmy, do tego tragicznego zdarzenia doszło we wtorek wieczorem w jednym z mieszkań na osiedlu Przylesie w Lubinie, kiedy w niewyjaśnionych jak dotąd okolicznościach sprawca zastrzelił dwóch mężczyzn, a trzeciego ciężko ranił. Do tematu wrócimy. Andrzej Stefańczyk, Muzyczne Radio.
2: Ponad 10 milionów złotych mniej niż w poprzednich latach kosztowała w Wałbrzychu tegoroczna akcja Zima. To różnica pomiędzy zimowym utrzymaniem miasta realizowanym przez MZUK, a czasami, kiedy tę usługę zlecano firmom zewnętrznym. Materiał Jacka Zycha.
5: Taką informację podał podczas czwartkowej sesji Rady Miasta prezydent Wałbrzycha Roman Szełemej. Pomimo dość mroźnej i bardziej śnieżnej niż w latach poprzednich zimy, udało się miastu osiągnąć oszczędności nie tylko względem lat, kiedy odśnieżanie outsourcingowano, ale i względem ubiegłego roku, kiedy już zimowe utrzymanie dróg realizował Miejski Zakład Usług Komunalnych.
6: Skarg praktycznie nie było, uwag praktycznie nie było. Mimo śnieżnej zimy i mrozu działaliśmy w tym zakresie bardzo skutecznie.
5: To prezydent Wałbrzycha Roman Szełemej. Na ulicach Wałbrzycha pracowało zimą 8 dużych pługopiaskarek i kilka małych ciągników odśnieżających mniejsze osiedlowe ulice. Wszystkie pługi łącznie przejechały 38 tysięcy kilometrów, czyli o 6,5 tysiąca więcej niż w roku poprzednim. Zużyto ponad 2000 ton soli. Tyle statystyka.
6: To pokazuje, jak ważne jest myślenie strategiczne, budowanie własnego potencjału i własnej kompetencji i własnego zasobu. Środki, sprzęt, baza, miejsce, ludzie, kompetencja.
5: Tegoroczną akcję Zima prezydent Wałbrzycha nazwał spektakularnym sukcesem, który może być wzorem dla innych miast. Na koniec warto przypomnieć, że w Wałbrzychu prace związane z odśnieżaniem miasta zlecano firmom zewnętrznym co najmniej od 2010 roku. Od 2023 roku te zadania ponownie realizuje Wałbrzyski Zakład Usług Komunalnych. Wałbrzych, Jacek Zych, Muzyczne Radio.
2: Do emerytury warto się przygotować. Jeszcze zanim złoży się wniosek emerytalny, można poznać wysokość kwoty, która będzie co miesiąc wpływała na konto seniora. Jest to ważne dlatego, żeby decyzję o zakończeniu aktywności zawodowej podejmować świadomie, przekonuje Iwona Kowalska-Matis, rzecznik Dolnośląskiego Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.
7: Im dłużej pracujemy, tym więcej składek wpływa na nasze emerytalne konto, a więc przyszła emerytura będzie wyższa. Co więcej, jeżeli kobieta i mężczyzna osiągną wiek emerytalny, czyli pani 60 lat, a pan 65 i dalej pracują, nie biorąc emerytury, mają prawo do zniżki w postaci PIT-u 0. Przeciętna emerytura na Dolnym Śląsku to 4610 zł brutto. Zanim złożymy wniosek emerytalny, warto popatrzeć na własne konto na platformie ZUS-owskiej i zapoznać się ze stanem swojego konta, w którym wyliczona jest nasza hipotetyczna emerytura. I jest tam także kalkulator emerytalny, który bardzo precyzyjnie pokazuje, ile dostaniemy, jeżeli przejdziemy na emeryturę. Wszystko to po to, żeby taką decyzję podejmować świadomie.
2: Na koniec zmieniamy temat. Wilga zwyczajna to gatunek średniej wielkości wędrownego ptaka wróblowatego. Jeden z najbarwniejszych spotykanych w kraju. W Polsce przebywa krótko, od maja do września i trudno go spotkać.
8: Na poszukiwanie takiego ptaszka wybrał się miłośnik fotograficznego polowania, pan Jacek, którego spotkałem przejeżdżając drogą łączącą Lubin z Pieszkowem. Szedł poboczem z głową wysoko zadartą.
9: Dzień dobry Państwu, nazywam się Jacek Przybysławski i z zamiłowania jestem miłośnikiem ptaków i ogólnie rzecz biorąc przyrody szeroko rozumianej.
8: No też mogę się domyślać, że szukał Pan w koronach drzew jakichś ptaków.
9: Tak jest, może nie konkretnie jakichś gatunków, ale cokolwiek co można łatwo sfotografować, co wpadnie w oko aparatu i moje.
8: Może jest jakiś określony ptak? Szuka Pan czegoś konkretnego, szczególnego?
9: Znaczy akurat jest okres na dudka, który niedawno się pojawił w naszym kraju, no ale jeszcze go tutaj nie znalazłem, bynajmniej nie tutaj. Słyszałem go wczoraj w pobliżu innej miejscowości, Mleczna. Tam też wiem, że gdzieś sobie siada, nawet u ludziach na podwórku, ale ciężko go tak naprawdę dopaść, nie?
8: Czyli na karcie pamięci aparatu jeszcze go nie ma?
9: Jeszcze go niestety nie ma, ale mam innego pięknego ptaka, który jest jeszcze rzadszy. Jest to żołna zwyczajna, przepiękna, kolorowa, niesamowity ptak.
8: A jakiego ptaka chciałby pan trafić? Jakiś taki cel specjalny, że ja chciałbym go koniecznie mieć?
9: Ciężko powiedzieć, kurczę. Wilgę chciałbym znaleźć. Bardzo ładny polski ptak. Ale też ciężko go znaleźć, ponieważ ukrywa się wysoko w koronach drzew. Chociaż jest bardzo charakterystyczny, bo taki żółciutki. Rzuca się teoretycznie w oczy na zdjęciu, ale zobaczyć go nawet przez lornetkę jest czasami łatwiej go usłyszeć, jak to mówią, niż zobaczyć, nie?
8: Poluje pan tylko w kraju, czy już było polowanie gdzieś za granicą?
9: Tylko w kraju.
8: Będzie coś zagranicznego?
9: Ciężej, bo ten sprzęt troszeczkę waży do fotografii i zawsze, wie pan, jak jeździ się gdzieś komercyjnymi lotami, no to ciężej zabrać coś, ale już jest coś w planach, nie? Nie będę zdradzał na razie, ale pewnie coś będzie.
8: No to super, powodzenia życzę.
9: Ślicznie dziękuję i dziękuję za miłe spotkanie, nietypowe.
8: Spotkanie nietypowe, bo drogowe i przypadkowe. Pan Jacek swoich planów na zagraniczne łowy zdradzić nie chciał, pewnie żeby nie zapeszyć. Bo być może chodzi o zrobienie foty orłowi filipińskiemu, a to jeden z najrzadszych ptaków świata. Jak to się mówi, głowa do góry, ale głowę w tej pozycji pan Jacek już ma, więc szanse rosną. Szczepan Knap, Muzyczne Radio.
1: Tydzień w regionie.

0: Tydzień w regionie.
1: Do ogromnego pożaru doszło na Dolnym Śląsku. W Chruścinie w powiecie górowskim spłonęła hala produkcyjna. Ogień pojawił się w obiekcie w czwartek późnym wieczorem. W nocy zawaliła się część dachu. Ze względu na bezpieczeństwo strażaków przez wiele godzin działania gaśnicze prowadzone były z zewnątrz obiektu, co utrudniało akcję, mówi aspirant Wojciech Walens, rzecznik prasowy Dolnośląskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej.
2: Hala produkcyjna o wymiarach 150 na 50 metrów. Obiekt konstrukcji stalowej, co niestety znacznie utrudnia prowadzenie działań wewnątrz, dlatego skupiamy się na działaniach z zewnątrz obiektu. Ponad 45 pojazdów Państwowej Straży Pożarnej i Ochotniczych Straży Pożarnych i przeszło 150 strażaków. Czterech pracowników tego zakładu stały podtrute dymem w pierwszej fazie pożaru, natomiast wszystkim udzielono pomocy i ich zdrowiu i życiu nie zagraża niebezpieczeństwo.
1: Teraz Wałbrzych, gdzie władze miasta przekazały stojącą w samym śródmieściu zabytkową willę zamkowi Książ. Władze zamku chcą tam utworzyć Muzeum Rodziny Hochbergów. Materiał Jacka Zycha.
3: Tak okazały budynek przy ulicy Zamkowej, który miasto kilka lat temu przejęło od Skarbu Państwa. Od lat stoi opustoszały i popada w ruinę. Przez kolejne lata pojawiały się pomysły utworzenia tam choćby Urzędu Stanu Cywilnego. To się jednak nigdy nie udało.
4: Uznaliśmy, że najlepiej będzie, aby ta willa, oczywiście stopniowo poddawana programowi restauracji i modernizacji pewnie jakiejś, stała się częścią kompleksu pałacowo-parkowego, jakim jest Książ.
3: To prezydent Wałbrzycha Roman Szełemej. W wybudowanej w 1907 roku willi rezydował dyrektor generalny dóbr Hochbergów Gustaw Keindorf. Po wojnie przez lata mieściło się tam wałbrzyskie kuratorium, potem Towarzystwo Przyjaźni Polsko-Radzieckiej. Od niemal dwóch dekad budynek popada w ruinę. Zarząd Zamku Książ postanowił utworzyć tam Muzeum Rodziny Hochbergów, dawnych właścicieli Zamku Książ.
5: My teraz w zamku nie mamy już przestrzeni, w której moglibyśmy mówić o samych Hochbergach, o tym, jak duże majątki posiadali, o tym, jakie kopalnie, jakie działalności prowadzili. Tutaj stworzymy taką muzealną przestrzeń, którą planujemy, żeby była również ważną atrakcją nową, atrakcją kulturalną i turystyczną na mapie Wałbrzycha, przecież Wałbrzych ma mnóstwo do zaoferowania.
3: Szacuje się, że na remont opustoszałej willi potrzeba co najmniej 20 milionów złotych. Wałbrzych, Jacek Zych, Muzyczne Radio.
1: Jeleniogórska filia Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu wspólnie z innymi liderami z organizacji pozarządowych stworzyli dla uczniów Szkołę Liderów. Jest to propozycja dla młodych ludzi, którzy w przyszłości chcą działać społecznie. To bardzo cenna inicjatywa, podkreśla Ewa Skrzywanek, dolnośląska kurator oświaty.
6: Młodzież szkół podstawowych między 14 a 16 rokiem życia, czyli pierwsza klasa także szkół ponadpodstawowych, została wytypowana przez szkoły i to często szkoły bardzo małe, wiejskie, ale także szkoły z większych miast, między innymi także oczywiście z Jeleniej Góry. To jest młodzież aktywna, ambitna, która w przyszłości przejmie swoje funkcjonowanie i liderowanie w środowisku społecznym, ale także mamy nadzieję, że ta młodzież będzie działała tutaj, na terenie Jeleniej Góry, na terenie całego obszaru jeleniogórskiego, ponieważ tacy młodzi ludzie są potrzebni nam oczywiście potem na studiach, także w gospodarce, ale potem, żeby wracali tutaj i nawet jeżeli nie będą tutaj pracować, żeby mogli poprzez swoją działalność liderować potem społecznością i młodzieży. I to jest doskonały przykład, być może do powielenia w innych częściach kraju.
1: W gminie Legnickie Pole rusza właśnie cykl bezpłatnych szkoleń dla mieszkańców z zakresu ochrony ludności i obrony cywilnej. O szczegółach Szczepan Knap.
7: To inicjatywa, która odpowiada na realne potrzeby i rozwój umiejętności praktycznych. Bardzo praktycznie informuje o tym m.in. wójt Rafał Plezia.
8: Czy jesteś przygotowany na udzielenie pierwszej pomocy swoim bliskim?
9: Jeśli masz wątpliwości, zapraszamy na cykl szkoleń, które odbędą się w każdej miejscowości w gminie Legnickie Pole.
8: Od ubiegłego roku obowiązuje ustawa o ochronie ludności i obronie cywilnej. Każdy obywatel ma obowiązek kształtować odporność państwa. Zaczynamy od najbardziej podstawowych szkoleń, czyli podręczny sprzęt gaśniczy i pierwsza pomoc.
10: Podczas szkolenia będziecie mogli sobie zrobić legalizację gaśnic proszkowych. Darmową legalizację gaśnic proszkowych swoich samochodów. Przypominam, że legalizacja gaśnic proszkowych jest obowiązkowa co 12 miesięcy.
9: Pierwsze szkolenie odbędzie się już w najbliższy poniedziałek, 18 maja w Niewomierzu.
10: Proponuję śledzić wszystkie media społecznościowe gminy. Tam będą umieszczone informacje o terminach poszczególnych szkoleń.
9: Warto poświęcić chwilę, aby kiedyś móc dać komuś bezcenne parę minut. Zapraszamy.
7: Gmina współpracuje ze Stowarzyszeniem OSP dla Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej Legnickie Pole. Program skierowany jest do każdego, niezależnie od wieku i doświadczenia. Wystarczy chęć zdobycia umiejętności, które w kryzysowym momencie mogą uratować zdrowie lub życie drugiego człowieka. Szczepan Knap, Muzyczne Radio.
0: Tydzień w regionie.

0: Tydzień w regionie. Radio Ekspres Powiatu Bolesławieckiego.
1: Maj to w szkołach prowadzonych przez Powiat Bolesławiecki intensywny okres matur, który potrwa do końca miesiąca. Jak informuje Tomasz Gabrysiak, starosta bolesławiecki, egzamin maturalny, a zwłaszcza jego końcowe wyniki, jest także oceną jakości nauczania, co później ma wpływ na wybór szkoły przez ósmoklasistów.
2: W 7 szkołach prowadzonych przez Powiat Bolesławiecki przystąpiło do matur 621 uczniów. Zaczęli egzaminem z języka polskiego. Matury potrwają w zasadzie przez cały maj, tak? Bo to jest cykl egzaminów pisemnych i ustnych. Wyniki będą wiadome i znane na początku lipca. Mam nadzieję, że grupa osób, którym powinie się noga i będą musieli zdawać poprawki, będzie niewielka i liczę na podobny wynik, jak było to w latach poprzednich, że średnia zdawalności matur w naszym powiecie będzie dużo powyżej średniej wojewódzkiej. No i nie będę też ukrywał, że liczę na to, że znajdziemy się znowu na podium w naszym województwie, jeśli chodzi o zdawalność właśnie matur.
1: Ile osób w sumie przystąpiło?
2: 621 uczniów w 7 szkołach.
1: Bo to nie są tylko uczniów ze szkół z powiatu, tylko też z zewnątrz osoby przyjeżdżają zdawać na przykład poprawki.
2: Tak, ale też trzeba pamiętać, że wśród uczniów naszych szkół powiatowych, szkół średnich, znacząca część to są właśnie uczniowie, którzy dojeżdżają do nas, żeby pobierać nauki w naszych szkołach z sąsiednich powiatów, Lwówka ze Złotoryi.
1: Które szkoły są liderami, jeżeli chodzi o liczbę zdających?
2: No oczywiście te największe szkoły, czyli pierwsze liceum, zespół szkół elektronicznych i tu też trzeba powiedzieć, że tam są też najlepsze wyniki. Często zdawalność osiąga 100%.
1: Czy zdawa matur ma wpływ na to, że potem uczniowie szkół podstawowych wybierają szkoły średnie?
2: Myślę, że tak, że to jest taki podstawowy wskaźnik. Jeśli u nas ta zdawalność oscyluje powyżej 90%, a są miejsca na terenie Dolnego Śląska, gdzie nie przekracza 50-60%, no to jest jakiś wyznacznik jakości kształcenia. A najważniejsze jest to, że i to trzeba podkreślić, że ten wysoki poziom zdawalności matur, ale również egzaminów zawodowych w szkołach, tych, które kształcą również pod względem zawodowym czy w kierunku zawodowym, to nie jest przypadek jednoroczny, tak? To jest tendencja, która utrzymuje się u nas od lat, bo od lat jesteśmy na 1., 2., 3., 4. miejscu w województwie, jeśli chodzi właśnie o poziom zdawalności.
1: Czy trwa taka swoista walka o ucznia między powiatami?
2: My nie walczymy, my po prostu mamy dobre szkoły, tak? I te szkoły są chętnie wybierane przez uczniów, dlatego też ze spokojem patrzymy na przyszłość i na wskaźniki demograficzne. Te zagrożenia dotyczące ograniczenia zakresu funkcjonowania którejś ze szkół nie dotyczą powiatu bolesławieckiego, przynajmniej przez najbliższe 5-6-7 lat, dlatego że my nie narzekamy na brak uczniów i brak chętnych absolwentów szkół podstawowych, którzy chcą kontynuować naukę tu, w Bolesławcu.
0: Radio Ekspres Powiatu Bolesławieckiego. Audycja powstaje we współpracy z Powiatem Bolesławieckim. Tydzień w regionie.

0: Muzyczne radio. Na wiosnę.
1: Z Muzycznym Radiem na szlaku. Idealny program dla planujących weekendowe wycieczki po Dolnym Śląsku. Arek Włodarski przedstawia ciekawe miejsca, które każdy turysta powinien odwiedzić. Z Muzycznym Radiem na szlaku. Tu poznasz miasta i miasteczka, szlaki turystyczne, schroniska górskie, zabytki architektury i pomniki przyrody.
2: Dzień dobry, Arek Włodarski. Zapraszam na wspólne wędrowanie i poznawanie. Możemy być dumni i cieszyć się z tego, że mieszkamy w takim, a nie innym rejonie Polski. Dolny Śląsk naszpikowany atrakcjami. Przede wszystkim oczywiście nasze góry, Sudety z poszczególnymi pasmami to niezwykła atrakcja przyciągająca turystów nie tylko z Polski, a i dla mieszkańców Asump do tego, aby poznawać piękną polską ziemię, w tym przypadku właśnie dolnośląską. Ale nie trzeba być w Sudetach, żeby cieszyć się urokami fantastycznych tras dla piechurów, tras rowerowych, żeby podziwiać panoramy, żeby zwiedzać zabytki, architekturę, bardzo często wyjątkową, również przemysłową. O tym też będzie dzisiaj mowa, bo dzisiaj góry i pogórze kaczawskie. Góry kaczawskie generalnie są jednym z pasm górskich Sudetów zachodnich. Ich rozległe grzbiety zamykają od północy Kotlinę Jeleniogórską, na południowym wschodzie graniczą z Rudawami Janowickimi i Górami Wałbrzyskimi. Na zachodzie Bóbr oddziela je od Pogórza Izerskiego, na północy przechodzą w rozciągające się między dolinami Bobru i Nysy Szalonej Pogórze Kaczawskie. Dzielą się na cztery zasadnicze części: grzbiet wschodni, mały, północny oraz południowy wraz z górami Ołowianymi. Najwyższą kulminacją pasma jest dwuwierzchołkowy szczyt Skopiec-Baraniec, Baraniec-Skopiec. 720-724 metry w grzbiecie południowym. Krajobraz tych gór jest niezwykle urozmaicony. Zalesione stoki występują na przemian z rolniczymi obszarami łąk i pól. Wzdłuż głównej rzeki, czyli Kaczawy, jak i w dolinkach małych strumieni ciągną się piękne wsie oraz położone są główne miasta, czyli oczywiście Złotoryja, Wojcieszów, Świeżawa. Ukształtowanie gór kaczawskich, atrakcje turystyczne, których jest mnóstwo, zabytki, przyroda, fauna, flora oraz sieć wyznakowanych szlaków turystycznych i dróg rowerowych pozwalają na uprawianie bardzo różnych form turystyki. To właśnie tutaj przebiegają szlaki turystyczne: międzynarodowy, szlak E3, niebieski, szlak wygasłych wulkanów, żółty, szlak zamków piastowskich, zielony. Na terenie Parku Krajobrazowego Chełmy, o którym też pokrótce opowiem, wyznaczonych jest kilka ścieżek dydaktycznych. Wytyczono także trasy dla rowerów górskich. Również w pozostałej części gór możliwe jest uprawianie tej formy turystyki, korzystając ze szlaków pieszych, dróg lokalnych i leśnych ścieżek. Na całym obszarze gór kaczawskich, jak i pogórza, w miastach i wsiach spotyka się wiele dawnych siedzib możnych rodów. Spełniając swe zadania, służyły właścicielom przez długie lata. Po 1945 roku część z nich popadło w zapomnienie, a z czasem stały się jedynie ruinami. Obecnie bardzo często i coraz częściej nowi właściciele starają się przywrócić tym budowlom dawną świetność. I tychże na terenie gór i pogórza kaczawskiego jest całe mnóstwo. To jest też bardzo wyjątkowe pasmo górskie ze względu na właśnie wspomnianą ilość parków krajobrazowych i rezerwatów, których tak brakuje. Dobrze, że one są. Dobrze, że objęto ochroną niektóre tereny, bo teraz znowu by były zawłaszczane przez człowieka. Coraz bardziej wchodzimy w sferę do tej pory dzikiej natury, a bez tejże nie będzie i nas. I warto o tym mówić. Park krajobrazowy Chełmy ma powierzchnię praktycznie 160 km kwadratowych. Powstał w 1992 roku we wschodniej części Pogórza Kaczawskiego. Jest to fragment progu morfologicznego Sudetów z wyżynnym krajobrazem lasów i łąk, tworzących płaskowyże mające ponad 350 metrów nad poziomem morza. Największymi zbiorowiskami roślinności są kwaśne dąbrowy, najcenniejszymi gatunkami drzew cis i jarząb brekinia. Spotkać można tutaj wiele ssaków, wśród których najliczniejszą populację tworzą nawet muflony. Na terenie parku liczne ślady średniowiecznej działalności człowieka. Z organizacji tutaj działających warto m.in. wspomnieć o Centrum Edukacji Ekologicznej i Krajoznawstwa Salamandra, które znajduje się w Myśliborzu na Pogórzu Kaczawskim. Zostało utworzone w 1997 roku przy zarządzie Parku Krajobrazowego Chełmy na bazie wcześniejszego szkolnego schroniska młodzieżowego.

Góry i Pogórze Kaczawskie są bardzo atrakcyjne pod względem przyrodniczym, a świadczy o tym fakt występowania tutaj łącznie 10 rezerwatów, w których objęto ochroną ponad 70 gatunków roślin. Tak duża ich liczba wiąże się z bardzo skomplikowaną budową geologiczną tego terenu. W zachodniej części Gór Kaczawskich utworzono w 1992 roku w wspomniany park krajobrazowy Chełmy. Ale także jest tutaj park, czy też rezerwat Buczyna Storczykowa na Białych Skałach. Buczyna Sudecka stanowi żyzny, ciepłolubny las buczynowy z kombinacją roślin światłolubnych, ciepłolubnych, w tym najczęściej storczyków. Stwierdzono tutaj występowanie, i mam nadzieję, że do tej pory tak jest, 8 gatunków storczyków leśnych. Rezerwat został utworzony w 2001 roku i zajmuje powierzchnię prawie 9 hektarów. Buki sudeckie. Ścisłą ochroną objęty jest fragment lasu bukowego pomiędzy Mysłowem a Bolkowem, w którym występują rośliny chronione, na przykład wawrzynek, wilcze łyko, lilia złotogłów, śnieżyczka, przebiśnik i inne. Rezerwat powstał w 1993 roku i obejmuje powierzchnię 174 ponad hektarów. Góra Miłek. Rezerwat tworzy kilkuwierzchołkowy masyw zbudowany z kambryjskiej wapieni i dolomitów krystalicznych z licznymi zjawiskami krasowymi. Wzniesienie posiada 3 wyraźne kulminacje: Cisową i północno-zachodnią Młyniec oraz południowo-zachodnią Wroniec. Na szczególną uwagę zasługują tutaj liczne populacje storczyków, w sumie 11 gatunków. W rezerwacie rosną 24 gatunki roślin chronionych i choć w pobliżu dalej prowadzona jest eksploatacja górnicza, no to jednak miejsce to jest zawsze warte odwiedzenia. Jeszcze jest Mszana i Obłoga, to jest rezerwat leśny, utworzony na bazaltowych zboczach wzgórz Mszany i Obłogi powyżej Muchowa. Nad Groblą rezerwat leśny o powierzchni blisko 88 hektarów, utworzony dla ochrony ciekawych form geologicznych, wielu rzadkich gatunków roślin i nie tylko. Oczywiście Ostrzyca Proboszczowicka także w skład chodzi tutaj tychże rezerwatów. Piękny, charakterystyczny, wyniosły szczyt, najwyższy szczyt Pogórza Kaczawskiego, 501 metrów nad poziomem morza, uważany przez wielu za najładniejsze wzniesienie całych Sudetów. Powulkaniczny stożek stanowi od 1962 roku w swej szczytowej partii rezerwat florystyczny chroniący roślinność porastającą bazaltowego łoboża. Na szczycie góry odsłania się bazalt o budowie słupowej. Na wierzchołek, będący doskonałym punktem widokowym, prowadzi 445 kamiennych schodów. Ze względu na swój charakterystyczny stożkowaty kształt, widoczny z daleka, z wielu miejsc Dolnego Śląska, gór Sudetów, gór Izerskich i nie tylko, wzniesienie nazywane jest Śląską Fujiyamą. Wąwóz Lipa, też znany, utworzony w 1996 roku, rezerwat przyrody zajmujący powierzchnię 101 hektarów, skalisty wąwóz zbudowany ze skał zieleńcowych. Ochroną objęte zostały naturalne zbiorowiska leśne dąbrów, łęgów, grądów oraz wielu innych. W rezerwacie jedno z największych występowań mamy salamandry plamistej w Polsce. Kolejny znany wąwóz Myśliborski, rezerwat leśny o łącznej powierzchni blisko 10 hektarów, utworzony dla ochrony ciekawych form geologicznych i wielu rzadkich gatunków roślin chronionych. Rezerwat głównie utworzono dla ochrony jedynego na Dolnym Śląsku stanowiska bardzo rzadkiej chronionej paproci języcznika zwyczajnego, rosnącej właśnie na wspomnianych skałach. Jeszcze jest wąwóz Siedmica, rezerwat ma powierzchnię 68 hektarów. Szczególną ochroną objęte zostały tutaj naturalne zbiorowiska leśne. To jest olszyny, dąbrowy, łęgi. I jeszcze Wilcza Góra. Rezerwat przyrody nieożywionej, utworzony dla ochrony już takiej samej szczytowej partii góry Wilkołak. Szczyt powstał w wyniku działalności wulkanicznej. Trzon wzniesienia stanowi tak zwany nek, komin wulkaniczny zbudowany z bazaltu, a charakteryzujący się słupową oddzielnością. Dużą ciekawostką geologiczną Wilczej Góry jest występowanie koncentrycznie ułożonych słupów bazaltowych, zwanych różami bazaltowymi. Oczywiście to jest też teren byłej eksploatacji, ale już kamieniołom jest tutaj nieczynny. Tam utworzono ścieżki, ustawiono tablice, zbudowano takie miejsce do odpoczynku. Również są te wszystkie atrakcje Góry Pogórza Kaczawskiego dostępne dla turystów, jeżeli oczywiście też mówimy o terenach pokopalnianych, no bo tam, gdzie trwa eksploatacja, no to wstępu nie mamy. Oczywiście miejsce dalej zagrożone problemem otwierania kopalń odkrywkowych, no ale to jest zupełnie inny temat, na inny program. W trzeciej i ostatniej części kilka atrakcji, które warto zwiedzić, zobaczyć, przejechać na terenie Gór Kaczawskich.

Będąc z Łotoryi, na wyciągnięcie ręki mamy rezerwat Wilcza Góra, ale niedaleko z tego miejsca można przejść, przejechać nawet dotrzemy na przykład do skansenu górniczo-hutniczego w Leszczynie. Tutaj szlaki nas i drogi poprowadzą przez na przykład Rosochę, możemy przejść i dalej na teren Parku Krajobrazowego Chełmy. Takim centralnym punktem tego parku jest miejscowość Stanisławów. Mamy tu ruiny piecy, przeróżnych wapienników i nie tylko. Tereny oczywiście są tu też pokopalniane. Pomocne to jest też kolejna bardzo ciekawa miejscowość i Męcinka. Pomiędzy nimi znajdują się bardzo ciekawe, fajne szczyty, między innymi Górzec, Diabelska Góra, Jaworska Góra. To tereny Parku Krajobrazowego Chełmy, które warto naprawdę zwiedzić. Niewielki, ale niezwykle urokliwy. Na południe od Pomocnego mamy Czartowską Skałę i tutaj zaraz na wyciągnięcie ręki Muchowskie Wzgórza i rezerwat Mszana i Obłoga, a obok rezerwat Wąwóz Myśliborski, niedaleko Myślinowa. Więc to wszystko znajduje się w sumie na niewielkim terenie i bez trudu możemy zawalczyć o to, żeby te miejsca gór i Pogórza Kaczawskiego zobaczyć. Oczywiście udając się na południe od Złotoryi w stronę Karkonoszy, Sudetów, Wojcieszów, rezerwat Góry Miłek i cudowne dookólne trasy, między innymi Szlakiem Niebieskim, ale nie tylko. Tutaj są też utworzone pętle rowerowe, między innymi dookoła Mysłowa przez Radzimów. To jest piękna trasa generalnie i dla rowerzystów, i dla piechurów. A rezerwat Góra Miłek, no to Młyniec, Cisowiec, Wroniec, te wspomniane szczyty, plus do tego schron Miłek i niedaleko rezerwat Buczyna Storczyków. To w okolicach Skopca wspomnianego. To już jest miejsce bliżej Jeleni Góry, czyli powyżej pięknie położonego Komarna. Zresztą te tereny są bardzo wyjątkowe. Widokowo to nie chodzi nawet o faunę i florę, jeżeli na kogoś to nie działa. Chociaż sądzę, że na każdego prawdziwego turystę to piękno przyrody działa i powinno działać. Obok Podgórki z wieżą widokową. A propos tychże wież, w ostatnim czasie zbudowano w okolicach między innymi miejscowości Chrośnica czy też Lubiechowa, ale są też stare te wieże, takie kamienne na terenie gór i Pogórza Kaczawskiego, warte odwiedzenia, między innymi Podgórkach. Punkt widokowy jest na wieży kościoła z 1506 roku, który spłonął w XIX wieku. Z platformy widokowej mamy panoramę najwyższej części Gór Kaczawskich z okolicznymi miejscowościami. W murze kościoła znajdziemy renesansowe epitafia rodziny von Zedlitz. Bazaltowa góra, szczyt o wysokości 367 metrów, górujący nad Paszowicami. Na jego zboczach znajduje się nieczynne wyrobisko kamieniołomów z wyraźnie widoczną rozdzielnością bazaltu. W 1906 roku na szczycie wzniesiono kamienną wieżę widokową. Obiekt remontowano w 1994 roku. Jest to budowla zaprojektowana na rzucie koła, wykonana z złamanego kamienia bazaltowego. Wieża ma około 10 metrów wysokości. Radogost, szczyt o wysokości 309.

0: XIX wieku i został przebudowany w 1912. Pod koniec XX wieku obiekt został wyremontowany, kamienna wzniesiona na rzucie kwadratu wieża ma 6 metrów wysokości. No i jeszcze wieżyca to charakterystyczny zwykle wierzchołek o wysokości 395 metrów nad poziomem morza, położony na Pogórzu Bolkowskim, niedaleko Dobromierza. W czerwcu 1745 roku na równinie u stóp wzniesienia rozegrała się najważniejsza, przypomnę, bitwa wojny śląskiej, w której wojska pruskie pokonały połączone siły sasko-austriackie. Na polach pod Dobromierzem starły się dwie liczące po 60 tysięcy żołnierzy armie. Ze szczytu wieżycy przebieg bitwy obserwował król pruski Fryderyk II. W setną rocznicę bitwy podjęto decyzję o wybudowaniu w tym miejscu pomnika w postaci właśnie wieży widokowej. W 1852 roku nastąpiło otwarcie obiektu, później dobudowano tu restaurację, był nawet tutaj hotel, był to bardzo popularny cel wycieczek turystycznych. Po 1945 roku opuszczone obiekty niszczały, od 1991 wieża jest w rękach prywatnych. Obecny właściciel wyremontował obiekt oraz udostępnił go zwiedzającym. Wieża na wieżycy to neogotycka, trzykondygnacyjna, ośmioboczna budowla wzniesiona z kamienia i cegły. Piękne miejsce, jeszcze jest sporo takowych na terenie Góry Pogórza Kaczawskiego. No dzisiaj już nie ma czasu, aby o nich opowiedzieć, ale pewnie prędzej czy później tutaj w te piękne rejony, w tę piękną część Dolnego Śląska wrócimy. Arek Włodarski, dziękuję. Dzisiaj korzystałem, przygotowując dla Was program, opowiadając o tym pięknym paśmie z mapy Góry i Pogórze Kaczawskie, skala 1 do 50, wydawnictwo turystyczne Plan, opisy krajoznawcze, szlaki rowerowe, turystyczne, plan Wojcieszowa, Świeżawy, mapa geologiczna. Polecam.
1: Sponsorem programu jest sklep internetowy Art Kolekcjoner. Skup i sprzedaż starych pocztówek, monet i banknotów. www.art-kolekcjoner.pl. Reklama.
2: Każdy znajdzie mrówkę blisko. Każdy znajdzie w mrówce wszystko.
3: I jeszcze więcej. Pobierz aplikację Moja Mrówka i łap okazję. Promocje, ebony i gazetka zawsze pod ręką.
2: Od morza do Tatr. W mrówce to wszystko mam.
4: Po reklamie.

Plan był na coś bardziej dynamicznego, może na przykład na ucieczkę z tropiku. Ale tak po drodze do pracy natchnęło człowieka, kiedy spoglądał na te ścielące się w kotlinkach mgły, na dom w Dolinie Mgieł Marka Bilińskiego, którego dziś rocznica urodzin. Marek Biliński urodzony w Szczecinie w roku 1953, a więc 73 lata temu. Dziś 17 maja roku 2026. Muzyczne Radio, kłaniamy się, Zbyszek Deka. Dzień dobry. Muzyczny relaks do 8.

0: Może niełatwo będzie w to uwierzyć, ale noc zakończyła się już jakieś 2 godziny temu. Wschód słońca mieliśmy kilka minut po godzinie 5:00. Zajdzie przed godziną 21:00, mniej więcej kwadrans przed 21:00. Długi dzień przed nami, wiosenny, w miarę pogodny dzień przed nami. 10 minut po godzinie 7:00.
1: Reklama. Zapraszamy dzieci i rodziny do Centrum Vitelona w Legnicy. Odkrywaj, dotykaj i doświadczaj, jak fascynujący jest świat okiem Vitelona. Nauka i eksperymenty zamieniają się w dobrą zabawę.
2: Po reklamie.
3: Muzyczne radio. Na wiosnę.

Chris Martin i przyjaciele, czyli Coldplay sprzed prawie 25 lat. The Scientist z ich drugiego albumu jest 7.18. Muzyczne radio i spokojniejsze niedzielne poranne granie, jak w każdą niedzielę między 7 a 8. Muzyczny relaks.

Niedziela z Muzycznym Radiem to Macy Gray, a 64 lata kończy dzisiaj niegdysiejsza członkini, wokalistka familijnej grupy Klanacy, która później rozpoczęła bardzo udaną karierę solową, Enya Brennan, znana popularnie jako Enya. W swoje 64 urodziny.

Enya, która nie jest jedyną śpiewającą Irlandką obchodzącą dzisiaj urodziny. Kolejna, myślę, jeszcze przed godziną ósmą. Teraz 7.25, teraz David Gilmour ze swoją córką w utworze Between Two Points.

0: Gitara raczej nie do pomylenia. Gitara Davida Gilmora z zespołu Pink Floyd, a głos jego córki, jak wspomniałem, Romany Gilmore. Muzyczne radio, minęła 7:30.
1: Sponsorem prognozy pogody jest Zamek Kliczków. Hotel, spa, restauracja, galeria sztuki, konferencje i wesela. www.kliczków.com.pl. Pogoda.
0: No, poranek miejscami chłodniejszy niż w zimnych ogrodników czy w zimną Zośkę, bo w Kotlinie Jeleniogórskiej temperatura spadła miejscami do 4 stopni. Są oczywiście cieplejsze miejsca jak Wrocław, Legnica, 8-9 stopni. Popołudnie z temperaturą od 12 do 16 stopni. Kolejny tydzień ma być w końcu cieplejszy. Słaby wiatr będzie wiał dzisiaj z kierunków północnych. Ciśnienie wynosi 1016 hektopaskali. W wielu miejscach teraz bardzo ładny poranek, ale z czasem lokalnie będzie przybywać chmur. Zachmurzenie wzrośnie. Powietrze mamy czyste. Na Śnieżce aktualnie minus 2 stopnie i słabiutki wiatr wiejący z prędkością od 2 do 4 metrów na sekundę z północy.
1: Sponsorem prognozy pogody był Zamek Kliczków. Hotel, spa, restauracja, galeria sztuki, konferencje i wesela. www.kliczków.com.pl

Niedzielny poranek 17 maja. Niektórym pewnie potrzeba troszkę więcej czasu, by dospać, by zregenerować siły po nocy muzeów. 7:36.

0: Muzyczne radio. Na wiosnę.
1: Reklama.
2: Jedne okulary do czytania, drugie do komputera, trzecie do prowadzenia. Czas to uprościć. Przyjdź do Vision Express po okulary progresywne. Złap więcej ostrości w każdej odległości. Jedno rozwiązanie, a wiele korzyści. Teraz w Vision Express przy zakupie okularów soczewki progresywne aż do 50% taniej. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express SP spółka z o.o. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin akcji dostępne na visionexpress.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Do zobaczenia w Vision Express.
1: Po reklamie.

0: Muzyczne Radio 17 maja to niedziela, skoro tak, to pora podsumować nasze kalendarium regionu z mijającego tygodnia, bo jest 7:44.
1: Kalendarium regionu.
0: Właśnie w niedzielę sięgamy po jedną datę z każdego dnia tygodnia, zaczynając od poniedziałkowej, a więc od 11 maja. 11 maja roku 1858 urodził się Karl Hauptmann, niemiecki pisarz, który mieszkał w Szklarskiej Porębie, dokonał m.in. korekty tłumaczenia na język niemiecki Chłopów Władysława Reymonta, czym przyczynił się do nagrodzenia książki literacką Nagrodą Nobla. To starszy brat noblisty Gerharda Hauptmana. 12 maja, a rok 1949 w Jeleniej Górze w Liceum Ogólnokształcącym imienia Stanisława Żeromskiego zdał egzamin maturalny Stanisław Bareja, reżyser najbardziej znany ze swoich komedii filmowych. Na egzaminie dojrzałości otrzymał 1 piątkę, 7 czwórek i 5 trójek. Bareja ukończył naukę w klasie o profilu matematyczno-fizycznym. 13 maja roku 1950 marszałek Rokossowski wydał rozkaz o sformowaniu 10 Batalionu Pracy na Dolnym Śląsku. Żołnierze w liczbie 1138 zakwaterowani zostali w Kamiennej Górze, a pracowali w kopalni uranu w Kowarach. A 14 maja roku 1971 pierwsza grupa kuracjuszy z Cieplic została przewieziona właśnie do dawnej kopalni uranu w Kowarach. Uzdrowisko Cieplice zorganizowało tu inhalatorium radonowe wykorzystywane w leczeniu. Inhalatorium działało do 1989 roku. 15 maja roku 1346 umarł bezdzietnie książę Henryk Jaworski. Jego spadkobiercą został Bolko II, zwany Małym Książę Świdnicki. Od tego wydarzenia rozpoczyna się piastowska dynastia świdnicko-jaworska. Teraz 16 maja, rok 1911. Urodził się wtedy profesor architektury Politechniki Wrocławskiej Tadeusz Brzoza. Wśród licznych projektów był autorem niezrealizowanego projektu odbudowy schroniska nad Śnieżnymi Kotłami oraz osiedla mieszkaniowego w Wojcieszowie. I jeszcze 17 maja, rok 1963, wtedy to utworzono czeski Karkonoski Park Narodowy, czyli Krkonoszski Narodni Park, który kończy dziś 63 lata.
1: Kalendarium regionu powstaje we współpracy z Książnicą Karkonoską.
0: Tak jak Irlandka Enya pochodząca z rodzinnego muzycznego klanu Brennanów, tak inna Irlandka z innej muzycznej rodziny obchodzi dziś urodziny. Jedna z trzech sióstr zespołu The Corrs, w którym towarzyszy im i brat. Andrea Corr kończy dziś 52 lata, urodzona 17 maja roku 1974. Posłuchajmy zatem The Corrs w ich interpretacji Little Wing utworu Jimiego Hendrixa sprzed prawie 60 lat.

Utwór oryginalnie napisany w roku 1967 przez Jimiego Hendrixa, 30 lat później w 1997 nagrany ponownie przez zespół The Corrs. Dziś Andrea Corr, członkini tego zespołu, kończy 52 lata. Muzyczne Radio 17 maja, niedziela, za 8 minut, godzina 8.

0: telefon 792 15 15 15. 792 15 15 15.
1: Univer Auto to firma z tradycją. Szybka gotówka pod zabezpieczenie pojazdów. Skupujemy nieruchomości.
2: Po reklamie.
1: To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina.
3: Ósma.
1: Czas na wiadomości.
4: Polka 12 w finale Eurowizji. Po raz pierwszy wygrała Bułgaria. Tragedia nad jeziorem. W wyniku awantury zginął 13-letni chłopiec. Warta Zawiercie zagra o złoto, a Projekt Warszawa o brąz. Dziś decydujące mecze Ligi Mistrzów Siatkarzy. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Alicja Szemplińska zajęła 12 miejsce w konkursie piosenki Eurowizji. Wykonała utwór Prey, występując z tancerzami na pochyłej platformie. Śpiewała kompozycję łączącą wpływy soulu, gospelu i hip-hopu. Po głosowaniu jury była nawet siódma, ale znacznie mniej punktów dostała od telewidzów. Eurowizję po raz pierwszy w historii wygrała Bułgaria. Reprezentowała ją piosenkarka Dara, która wykonała utwór Bangaranga. Tragedia w Warmińsko-Mazurskiem. W wyniku bijatyki zmarł 13-letni chłopiec. Policja zatrzymała czterech mężczyzn w wieku od 30 do 43 lat. Sprawdza ich udział w zdarzeniu. Wczoraj około 20 policja w Kętrzynie dostała informację, że w jednej z miejscowości w gminie Barciany nad jeziorem doszło do awantury, w wyniku której zginął 13-latek. Przesłuchano już pierwszych świadków. Ponad 70% Polaków jest zadowolonych z obecnej pracy. Najbardziej najstarsi i najmłodsi pracownicy. Ale mimo tego, że lubią pracę, spora grupa jest zmęczona, mówi Dorota Zawadzka z agencji G-Group.
5: Ponad 40% pracujących przyznaje, że odczuwa przeciążenie obowiązkami zawodowymi.
4: Najgorzej pod tym względem wypadają transport i logistyka. O przeciążeniu pracą mówi prawie 60% pracowników tej branży. Aluron CMC Warta Zawiercie awansował do finału siatkarskiej Ligi Mistrzów. Polscy siatkarze pokonali w półfinale turnieju Final Four w Turynie turecki Zirat Ankara. Drugi nasz zespół PGE Projekt Warszawa zagrał o brąz. Stołeczna drużyna nie dała rady ubiegłorocznym mistrzom Perugii. Mamy więc dwa mecze o wielką stawkę. Drużyna z Warszawy chce napisać szczęśliwą historię debiutanta, mówi Jan Firlej z projektu.
6: Czymś pięknym będzie wyjechać stąd z medalem.
4: A zespół z Zawiercia zrewanżować się Perugii za finał z ubiegłego roku.
7: Mega się cieszymy z tego finału, będziemy próbowali z nimi wygrać.
4: Mówił Mateusz Bieniek z Warty. Mecz o brąz o 17, a pojedynek o złoto o 20.30. Piłkarze Manchesteru City zdobyli Puchar Anglii, dokonali tego ósmy raz w historii. W finale na Wembley w Londynie wygrali z Chelsea 1-0. Puchar Anglii to najstarsze klubowe rozgrywki piłkarskie na świecie.
1: To były wiadomości. Muzyczne Radio.

0: Klasyczne Radio. Reklama. Akademia Lotnicza Jelenia Góra zaprasza na profesjonalne kursy pilotażu zakończone licencją PPLA. Oferujemy także loty zapoznawcze nad Karkonoszami, vouchery na przelot oraz wynajem samolotów. Jelenia Góra, Wincentego Pola 29. Telefon 668 626 459. www.akademialotnicza.pl.
1: Po reklamie.
2: Muzyczne Radio.

0: Muzyczne Radio.
1: Na lepszy sen najlepiej zażywać dzień. No warto zażywać takie piękne, słoneczne, pogodne, wiosenne dni jak dzisiejszy. Przynajmniej tak się w wielu miejscach zaczyna. To jak się może skończyć, to inna już sprawa. Sprawdźmy, jakie prognozy są dzisiaj dla Karkonoszy. Łączymy się z centralną stacją GOPR w Jeleniej Górze. Dla Muzycznego Radia dyżurny ratownik Piotr Maczuga. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, witam Państwa. Na godzinę 8 w szczytowych partiach Karkonoszy temperatura od minus 1 do 4 stopni na plusie. Wiatr północno-zachodni około 2 metrów na sekundę. Na Śnieżce mamy widzialność ograniczoną do 700 metrów. Występuje zachmurzenie całkowite i mgła wpada w płatach. Natomiast nie mamy opadów, ale na Śnieżce występuje śnieg w płatach, więc tego śniegu w górnych partiach Karkonoszy możemy się spodziewać, więc szlaki mogą być śliskie i w tych miejscach występuje śnieg. Jeśli chodzi o dolne partie Karkonoszy i Kotlinę Jeleniogórską, temperatura od 5 do 8 stopni Celsjusza, bezwiecznie, z bardzo dobrą widzialnością, zachmurzenie małe lub jego brak, bez opadów. W większości szlaki turystyczne są suche, ale miejscami mogą być mokre i śliskie. Jeśli chodzi o prognozę pogody na dzień dzisiejszy dla szczytowych partii Karkonoszy, to zachmurzenie będzie wzrastać, mogą pojawiać się opady deszczu i na tej wysokości około 1000 do 1600 metrów. Wiatr będzie północny w porywach do 14 metrów na sekundę, więc na pewno będzie powodował większe odczucie zimna i chłodu. Przypominamy o mapie zamkniętych szlaków w Karkonoszach. Tutaj odsyłam do strony Karkonoskiego Parku Narodowego. Przypominam o dobrym przygotowaniu się przed wyjściem w góry, przygotowaniu map, pobraniu aplikacji Ratunek. Życzę dobrego dnia, uważajcie na siebie i bądźcie dla siebie życzliwi.
1: Bardzo dziękujemy i pozdrawiamy. 8:16, niedzielny poranek, 17 dzień maja.
3: Muzyczne Radio na

0: Love Song of po poranku. 25 minut po godzinie 8 muzyczne Radio Mrozu ze swoją najnowszą piosenką.
1: Wiesz, kiedy wejść i czego chcę.
0: Wykpił nas, tym razem nie z numerem Nie ma miejsca jak dom.

0: pół.
1: Sponsorem prognozy pogody jest Zamek Kliczków. Hotel, spa, restauracja, galeria sztuki, konferencje i wesela. www.kliczków.com.pl.
2: Pogoda. Ładnie w wielu miejscach rozpoczęła się niedziela, ale z czasem w niektórych miejscach przybędzie chmur. Padać dzisiaj nie powinno, może ewentualnie gdzieś pokropić w górach. Na termometrach aktualnie od 6 do 10 stopni. Popołudnie z temperaturą od 12 do 16 stopni. Kolejne dni, nowy tydzień ma być cieplejszy. Dzisiaj słaby wiatr będzie wiał z kierunków północnych. Ciśnienie wynosi 1016 hektopaskali, a powietrze na Dolnym Śląsku mamy dzisiaj czyste.
1: Sponsorem prognozy pogody był Zamek Kliczków. Hotel, spa, restauracja, galeria sztuki, konferencje i wesela. www.kliczków.com.pl.
3: Reklama. Centrum Ogrodnicze Krzewy z Krzewia zaprasza wszystkich miłośników ogrodnictwa na zakupy. Największy wybór tylko u nas, bo wiosna zaczyna się w Krzewiu. Krzewie Wielkie 88 koło Gryfowa Śląskiego. Telefon 75 789 11 11.
4: Po reklamie.
5: Tropem tajemnic Dolnego Śląska. Nieznane historie, zaskakujące odkrycia, tajemnice i zagadki wciąż czekające na rozwiązanie. Sponsorem programu jest Agencja Sudety Pro, współtwórca Muzeum Tajemnic i Eksploracji w Kamiennej Górze. www.sudety.pro. Partnerem audycji jest magazyn Odkrywca, jedyne w Polsce pismo o eksploracji tajemnic historii. Tropem tajemnic Dolnego Śląska w niedzielny poranek w Muzycznym Radiu.
6: Fragment informacji tajnego współpracownika o skarbie w Piechowicach. W dniu 17 czerwca 1977 roku byłem przewodnikiem grupy Niemców z RFN, pilotowanej przez polską pilotkę panią Annę z Warszawy lub Wrocławia. Z grupą tą w godzinach popołudniowych jechałem autokarem z Karpacza przez Sobieszów, Jagniątków, Michałowice, Piechowice do Szklarskiej Poręby. Dojeżdżając do Piechowic, dowiedziałem się od Niemki siedzącej w autokarze za mną, że tu w Piechowicach jej rodzice zakopali w 1945 roku swoją biżuterię, opuszczając Piechowice. Dzień dobry, dzisiaj w programie Tropem Tajemnic Dolnego Śląska zajmiemy się sprawą rodzinnego depozytu, który miał zostać ukryty w Piechowicach w 1945 roku. Miała tego dokonać niemiecka rodzina uciekająca z niemieckiego Wrocławia przez Piechowice i dalej na zachód. Swoje śledztwo dziennikarskie w tej sprawie wykonał Krzysztof Krzyżanowski z redakcji magazynu Odkrywca. Krzysztof jest częstym gościem mojego programu i tym razem także opowie Wam o tym, jakie są jego ustalenia w sprawie skarbu, a konkretnie ukrytej biżuterii. Zapraszam, Krzysztof Wojtas.
7: Cała ta historia zaczyna się od dokumentów zgromadzonych w Instytucie Pamięci Narodowej i od pewnego zobowiązania, które można w tych aktach odszukać. W tym zobowiązaniu czytamy, że dnia 28 kwietnia 1966 roku Jacek Tokarski, tu zmieniłem dane tej osoby, która to zobowiązanie podpisała, zamieszkały w Szklarskiej Porębie, zobowiązuje się dobrowolnie do udzielania pomocy organom Wojsk Ochrony Pogranicza w wykrywaniu przestępczości granicznej, politycznej, gospodarczej i innej. Jednocześnie zobowiązuje się powyższy fakt współpracy utrzymać w ścisłej tajemnicy przed osobami postronnymi. Poniżej tego zobowiązania widać niewyraźny podpis, ale mamy też dodatkową adnotację. Oficer prowadzący dopisał następujące słowa. Zobowiązanie odebrał kapitan Świebodziński w obecności majora Mariana Kulaszko, zastępcy szefa Wydziału II Wojsk Ochrony Pogranicza. I na samym końcu tego dokumentu widzimy ważny dopisek, że pozyskana osoba obrała sobie pseudonim Leopold. Mieliśmy więc przed sobą w tych aktach zobowiązanie agenta Leopolda. Po 3 latach tej współpracy oficer prowadzący podsumował działalność Leopolda. Okazuje się, że w czasie swojej kariery zbierania informacji dostarczył prowadzącym go oficerom 27 zestawów informacji. Jak napisał o nim oficer, w okresie między 1966 a 1969 Jacek Tokarski, czyli właśnie Leopold, przekazał szereg informacji pisemnych, których część posłużyła do założenia spraw operacyjnych. Materiały te dotyczyły na przykład obywatela RFN, inżyniera, który po 1945 roku mieszkał w Cieplicach. W miejscu swojego zamieszkania pozostawił przedmioty, na których odzyskaniu bardzo mu zależało. Zamierzał zdobyć te przedmioty za pośrednictwem jednego z przewodników czeskich, a ten z kolei próbował skorzystać z pomocy agenta Leopolda. Do innych ciekawych informacji zaliczyć można informacje o obywatelce o inicjałach BD, podejrzanej o działalność wywiadowczą na rzecz RFN, dzięki której zatrzymano na drodze przyjaźni w Karkonoszach osobnika, który przybył tam spotkać się w tajemnicy z swoją żoną. Poza tym agent Leopold przekazał szereg innych informacji o obywatelach PRL i NRD. Ogólna opinia o tym agencie była pozytywna. Miał być dokładny, punktualny, zdyscyplinowany. Oficer zauważał, że nie jest bezinteresowny, lubi pieniądze. Generalnie jednak informacje w opisie oficera nie przedstawiały istotnego znaczenia operacyjnego dla Wojsk Ochrony Pogranicza i z tego powodu na pierwszym etapie ta współpraca została zarzucona. Najciekawsze rzeczy miały się pojawić w drugim etapie tej współpracy.
0: When life breaks down, when there is systemic contradiction,

0: Tajny współpracownik Leopold pewnego razu miał przekazać służbom dość sensacyjne informacje. Co to konkretnie było? Posłuchajcie.
1: 10 listopada 1976 roku naczelnik Wydziału Paszportów Komendy Wojewódzkiej Milicji Obywatelskiej w Jeleniej Górze przeprowadził kolejną rozmowę operacyjną ze znanym nam Jackiem Tokarskim. Agent Leopold wykazał ponownie pozytywny stosunek do organów Służby Bezpieczeństwa, to cytat, i wyraził gotowość ponownej współpracy. I od razu, samorzutnie, jak napisano w raporcie, wskazał na różne nieprawidłowości w międzynarodowym ruchu granicznym. Donosił na przykład, że polscy piloci i przewodnicy używają niemieckich nazw, żeby określić polskie miejscowości. Do tego posługują się mapami sprzed 1939 roku, gdzie oczywiście inaczej oznaczono granice. W tym drugim okresie współpracy, w latach 70., agent Leopold złożył jedną ze swoich najciekawszych informacji. Brzmiała ona następująco. Pod koniec 1976 roku Leopold złożył doniesienie na zachodnio-niemieckie biuro podróży Scholz-Reise. Zdaniem agenta, właściciele tej firmy już na granicy RFN-NRD straszyli uczestników wycieczek, że na granicy niemiecko-polskiej jest bardzo ostra kontrola paszportowa. Jednocześnie mieli sugerować, że polscy celnicy są bardzo przekupni i aby uniknąć kontroli trzeba im zapłacić. W tym celu przed granicą PRL informował agent, pani S. robiła dobrowolną składkę wśród uczestników wycieczki w wysokości od 5 do 10 marek. Z tymi pieniędzmi udawała się do gmachu granicznej placówki kontrolnej, skąd po chwili wracała twierdząc, że sprawa już jest załatwiona. Wyłudzone w ten sposób pieniądze zatrzymywała dla siebie, wyrabiając i opinię wśród turystów z RFN o przekupności polskich urzędników granicznych. Pod koniec lipca 1977 roku Jacek Tokarski złożył jedną z najciekawszych z naszego punktu widzenia informacji. Do przekazania tej informacji doszło w prywatnym mieszkaniu agenta. Odebrał je inspektor Wydziału Paszportów sierżant Stępień. Informacja brzmiała następująco. W dniu 17 czerwca 1977 roku byłem przewodnikiem grupy Niemców z RFN na imprezie Orbisu, pilotowanej przez panią Annę S. Tak zaczynało się to doniesienie. I w dalszym ciągu brzmiało tak. Jechałem z grupą autokarem z Karpacza przez Sobieszów, Jagniątków, Michałowice, Piechowice do Szklarskiej Poręby. Dojeżdżając do Piechowic, dowiedziałem się od Niemki, siedzącej w autokarze ze mną, że tu, w Piechowicach, jej rodzice zakopali w 1945 roku skarb. Agent Leopold postanowił wykorzystać sytuację i wypytać pasażerkę o więcej szczegółów. Niemka była w wieku 45-50 lat i pochodziła, jak pozostała część grupy, z przedwojennego Breslau. W 1944 lub 1945, tutaj jego rozmówczyni nie była pewna, ale na pewno po utworzeniu Festung Breslau opuściła z rodzicami ówczesny Wrocław, przenosząc się do Piechowic właśnie, zwanych wtedy Petersdorf. Mieszkała tam z rodzicami do czasu wkroczenia Rosjan. Żartem zaoferowałem Niemce postój w Piechowicach, opowiadał w swoim doniesieniu Tokarski, i odkopanie tej biżuterii i tego skarbu. Zapytałem ją, czy odnalazła już miejsce ukrycia zakopanej biżuterii. W odpowiedzi usłyszałem, że biżuteria została zakopana przy budynku miejscowej policji w Piechowicach.
2: Tropem tajemnic Dolnego Śląska. Reklama.
3: Szukasz mieszkania w Jeleniej Górze? Apartamenty Sudetia zapraszają na dzień otwarty. Już w sobotę 23 maja od 10 do 16 przy ulicy Poznańskiej 4. Wejdź na budowę, zobacz mieszkania na żywo i skorzystaj ze specjalnych ofert dostępnych tylko tego dnia. Apartamenty Sudetia w Jeleniej Górze. Zobacz, gdzie możesz zamieszkać.
4: Widziałaś? Polska premiera Kia K4 Kombi.
5: No, a wiesz, że wielkość ma znaczenie?
4: Niespełna 4,70 m długości. Robi wrażenie.
5: A w środku?
4: Ogromny bagażnik, 604 litry.
5: A czy będzie wygodnie i bezpiecznie?
4: Co za pytanie. Head-up display, bezprzewodowy Android Auto i Apple CarPlay. Idziemy do salonu. Tam wszystko ci pokażę. Polska premiera. Kia K4 Kombi już w salonach.
6: Kia. Movement that inspires.
7: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz męskie szorty Wrangler za jedyne 139,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 169,99.
8: Po reklamie.
2: Tropem tajemnic Dolnego Śląska.
1: Spróbujmy zatem przeanalizować informacje, które w latach 70. przekazał oficerowi prowadzącemu Jacek Tokarski, pseudonim Leopold. Według opisu agenta autokar poruszał się specyficzną trasą, a ponieważ Leopold był znanym przewodnikiem, to trasy raczej nie pomylił. Od Karpacza pojazd jechał obecną szosą o numerze 366 przez Miłków, Sosnówkę i Podgórzyn, ale ostatecznie nie przejechał przez główną część Piechowic. W Sobieszowie skręcił bowiem w lewo, w ulicę Karkonoską, i zaczął wspinać się w stronę Jagniątkowa, kierując się w stronę znanej atrakcji turystycznej domu Gerarda Hauptmana. Potem zjechał w dół ulicą Sudecką przez tunel skalny nad Piechowicami i wyjechał praktycznie na końcu miejscowości. I dlaczego to może być istotne i dlaczego trasa tego autokaru jest taka ważna? Ponieważ autobus w ten sposób ominął całe centrum i Niemka Serefen, pasażerka tego autokaru, nie mogła widzieć budynku miejscowej policji, gdzie ukryto rzekomy rodzinny skarb. Sam oficer prowadzący, który odbierał informacje od agenta, napisał, że Niemka jedynie poznała miejscowość, w której mieszkała i do której była ewakuowana z rodzicami, nie wskazując jednak konkretnego miejsca ukrycia skarbu, i zdaniem samego oficera tylko prawdopodobnie znała dokładne miejsce ukrycia biżuterii. Na podstawie informacji agenta nie da się moim zdaniem zrekonstruować losów samej Niemki. Leopold nie wspominał o jej personaliach i wiemy o niej naprawdę niewiele. Wszystko jednak wskazuje na to, że mieszkała w Petersdorf bardzo krótko. Jeśli założyć, że jej rodzina opuściła Breslau po utworzeniu twierdzy, to w miejscowości mogli mieszkać od sierpnia 1944, najpóźniej do maja 1945, kiedy ewakuowano jej w głąb Niemiec przed ofensywą radziecką. Istnieje wprawdzie szansa, że można jej dane osobowe odnaleźć, na przykład sprawdzając akta firmy Orbis, bo o tej wycieczce wiemy wszystko, wiemy, w który dzień się odbyła, jaki miała numer, kto był pilotem i tak dalej, ale myślę, że nawet ustalenie jej imienia, nazwiska nie przybliża nas do rozwiązania zagadki skarbu. Bardziej istotne jest zastanowienie się, gdzie on mógłby być ukryty. No i właśnie, tutaj najważniejsze pytanie o miejsce ukrycia tego rzekomego skarbu. Uczestniczka wycieczki, Niemka, wspominała, że biżuteria była zakopana przy budynku miejscowej policji. Nie wskazała, jak pamiętamy, osobiście tego miejsca. Pamiętamy przecież, że autokar ominął centrum Piechowic. Sam agent Leopold w swoim doniesieniu wspomniał, że na terenie Kotliny Jeleniogórskiej przebywał od 1945 roku i przypuszczał, że posterunek, o którym wspominała Niemka, mieścił się w Piechowicach, tam gdzie znajduje się placówka ORMO, w budynku między kościołem a kinem ludowym, po prawej stronie szosy, jadąc ze Szklarskiej Poręby do Sobieszowa. To wszystko cytat z doniesienia agenta Leopolda. Przypuszczenie swoje, wyjaśniał agent, opieram na wspomnieniach, iż w pierwszych latach po wojnie to właśnie tam mieścił się posterunek Milicji Obywatelskiej, w Piechowicach. Dawne kino ludowe, które powstało w październiku 1946 roku, mieściło się w dużym, kwadratowym budynku przy dawnej ulicy generała Roli Rzymierskiego, obecnie jest to ulica Kryształowa 23. Wspomniany przez Leopolda kościół to z pewnością kościół pod wezwaniem Antoniego Padewskiego, który stoi tuż przy moście nad rzeką Kamienną. Wynikało więc z tego, że placówka ORMO i posterunek MO, wspomniany przez agenta, musiały być zlokalizowane na tym krótkim 250-metrowym odcinku szosy. I tam należało szukać tego skarbu.

0: FM tajemnic Dolnego Śląska.
1: O lokalizację posterunku Ormo postanowiłem zapytać skarbnicę wiedzy o Piechowicach przewodnika pana Marka Bergtrauma. Pan Marek opowiedział mi, że zaraz po wojnie, mniej więcej do września 1945 roku, siedziba Ormo mieściła się w dawnym budynku komendantury wojennej przy ulicy generała Roli Rzymierskiego, czyli dzisiejsza ulica Kryształowa. Nieco dalej, po drugiej stronie drogi, był posterunek milicji i dopiero w późniejszym czasie ten posterunek przeniesiono w pobliże obecnego Urzędu Miasta. Tam jest taki niski, jednopiętrowy budynek przy parkingu. Postanowiłem sprawdzić te informacje. Na znanym portalu z mapami sprawdziłem lokalizację wskazującą

0: tatukarskiego Vel Leopold, sierżant Stępień napisał w 1977 roku swoje wnioski. Brzmiały one następująco. Niemka prawdopodobnie nie znała dokładnie miejsca ukrycia biżuterii lub też sądziła, że po ponad 30 latach już jej tam nie odnajdzie. Oficer dawał w ten sposób do zrozumienia, że służba, przynajmniej oficjalnie, nie będzie poszukiwać rzekomego skarbu. Na koniec swego raportu dodał znaczące zdanie. Informacja Leopolda potwierdza fakt, że na tych terenach znajduje się jeszcze wiele rzeczy wartościowych, ukrytych przez uciekających Niemców i że część z nich zrezygnowała już z prób ich odzyskania.
1: Jeśli zainteresowała Was sprawa ukrytej biżuterii w Piechowicach i chcielibyście poznać więcej szczegółów na ten temat, to zachęcam Was do lektury najnowszego wydania magazynu Odkrywca, gdzie znajdziecie m.in. artykuł o tej sprawie autorstwa mojego dzisiejszego gościa Krzysztofa Krzyżanowskiego. A na koniec programu ciekawostka skarbowa. Co prawda nie jest to aktualność, o jakich czasem pod koniec programu ostatnio coraz częściej Wam mówię, ale ma to związek właśnie z Piechowicami i wydarzyło się to zaledwie 2 lata po relacji agenta Leopolda, czyli w 1979 roku.
0: W czasie prac drogowych w centrum Piechowic pracownik fizyczny odnalazł prawdziwy skarb. Tuż przy dawnym krawężniku, który był wymieniany, tkwił gliniany garnek, a w środku 94 monety. Od 15-wiecznych do monet z XVII wieku. Wśród nich 42 monety z Niderlandów, monety hiszpańskie, tureckie, włoskie, monety z mennic niemieckich, dukaty węgierskie. Najcenniejszy był złoty dukat Macieja Korwina, dukat hamburski z 1497 roku, dukaty Zygmunta III Wazy i Władysława IV. Znalazca usiłował przywłaszczyć sobie monety, ale sprawa się wydała i skończyła w sądzie. Dziś ten złoty skarb monet z Piechowic jest deponowany w Muzeum Karkonoskim w Jeleniej Górze.
1: Znalezisko to jest aktualnie w ekspozycji Muzeum Karkonoskiego w Jeleniej Górze i możecie je zobaczyć na własne oczy, do czego Was gorąco zachęcam. Tym wątkiem kończymy dzisiejszy program, który przygotował Krzysztof Wojtas, a gościł w nim Krzysztof Krzyżanowski. Trzymajcie się ciepło i do usłyszenia.
2: Tropem tajemnic Dolnego Śląska. Nieznane historie, zaskakujące odkrycia, tajemnice i zagadki wciąż czekające na rozwiązanie. Sponsorem programu jest agencja Sudety Pro, współtwórca Muzeum Tajemnic i Eksploracji w Kamiennej Górze. www.sudety.pro. Partnerem audycji jest magazyn Odkrywca. Jedyne w Polsce pismo o eksploracji tajemnic historii.

0: Radio. Na wiosnę.
1: Reklama. Poprowadź swój sklep Żabka i otrzymaj 30 tysięcy gwarantowanego przychodu. Mamy dostępne sklepy w Jeleniej Górze, Karpaczu, Kowarach, Kamiennej Górze i w innych lokalizacjach. Żabka. Razem założymy twój biznes. Zadzwoń 509 690 285 lub wejdź na stronę franczyza Żabka.
2: Hej, brolerzy! Gotowi na starcie? Już 23 maja Nowy Rynek zamienia się w miasteczko brolerów. Przed wami od 11 do 18 Dzień Dziecka z Brawl Stars. Turnieje 3x3, pojedynki solo, VR, quizy i fotobudka 360. Wskakujcie do gry, zdobywajcie punkty mocy i wspinajcie się po poziomach gry jako zadymiarz wszechczasów. Wśród atrakcji także makijaże cosplay, gigantyczne figurki i dobra zabawa dla dzieci w każdym wieku. Do zobaczenia w galerii Nowy Rynek.
1: Po reklamie. To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina.
3: 9:00.
1: Czas na wiadomości.
4: Zatrzymano mężczyznę w sprawie fałszywego alarmu w domu Tomasza Sakiewicza. Za nami noc muzeów, tysiące ludzi zwiedzało instytucje kultury. Piłkarze Lecha Poznań po raz drugi z rzędu wywalczyli Mistrzostwo Polski. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Policja zatrzymała mężczyznę, który może mieć związek z uporczywym zgłaszaniem fałszywych alarmów. Pod pozorem zagrożenia życia i zdrowia wzywano patrole do cudzych mieszkań, między innymi szefa telewizji Republika Tomasza Sakiewicza. Do fałszywych alarmów wykorzystywano różne narzędzia, mówi rzecznik Komendy Stołecznej Jacek Wiśniewski.
5: Mówiliśmy o czacie internetowym, o komunikatorach, o wykorzystaniu poczty elektronicznej.
4: Fałszywe alarmy zostawiały jednak ślady, po których funkcjonariusze namierzyli 53-letniego mężczyznę. Został zatrzymany w jednej z podwarszawskich miejscowości. Za uporczywe zgłaszanie policji fałszywego alarmu grozi nawet 15 lat więzienia. Redakcja telewizji Republika, komentując sprawę, twierdzi, że mieszkanie szefa stacji zostało przeszukane. Jego asystentka miała być poturbowana przez policję. We włoskiej Modenie samochód, zdaniem świadków, celowo wjechał w grupę przechodniów. Co najmniej 7 osób zostało rannych, jedna ciężko. Przechodnie rzucili się w pościg za uzbrojonym kierowcą i go złapali. Ucierpiała jedna z osób, która złapała sprawcę, została raniona nożem. Policja podziękowała mieszkańcom, wyjaśnia motywy sprawcy. Wiadomo, że to obywatel Włoch pochodzący z północnej Afryki. Setki placówek, tysiące odwiedzających. Tak minęła w całym kraju 22. Noc Muzeów. Drzwi dla odwiedzających otworzyły muzea, ośrodki kultury, galerie i instytucje publiczne, w tym Sejm i Kancelaria Premiera.
6: Wybraliśmy Belweder, ale tam jeszcze gorzej się dostać.
7: A Kancelaria Premiera, bo?
6: Interesujemy się polityką.
7: Macie nadzieję, że zajrzycie i do gabinetu samego premiera w czasie wycieczki?
6: Byłoby super, byłoby super. Jestem ciekawa, jak tam wszystko wygląda.
8: Na co dzień pracuje tutaj pan premier. Swoje gabinety mają także wicepremierzy.
4: Były też wydarzenia nietypowe. Filmoteka Narodowa zaproponowała noc pod hasłem Przewijamy wstecz, 90sy w Polsce. Jeszcze sport. Piłkarze Lecha Poznań po wygranej na wyjeździe z Radomiakiem 3-1 zostali mistrzami Polski. Obronili tytuł sprzed roku. W ostatniej kolejce w sobotę kolejarz będzie świętować przed własną publicznością meczem z Wisłą Płock.
1: To były wiadomości. Muzyczne Radio.

0: Muzyczne radio. Na wiosnę.
1: Reklama. Centrum Ogrodnicze Zielony Świat Ogrodu z Pisarzowic koło Lubania zaprasza wszystkich miłośników ogrodu na wiosenne zakupy 7 dni w tygodniu. U nas znajdziecie największy wybór roślin, kwiatów, krzewów, drzew, bylin, akcesoriów ogrodowych oraz artykułów dekoracyjnych w okolicy. Sprawdźcie na naszym Facebooku. Centrum Ogrodnicze Zielony Świat Ogrodu z Pisarzowic. Do zobaczenia!
2: Po reklamie.

Płomień, muzyczne radio w niedzielny poranek, jest 9.13. Przypominamy, że poza chyba najczęściej stosowanymi przez Was wpisami pod naszymi porannymi postami na Facebooku, można zamówić piosenkę także drogą mailową, wysyłając taką prośbę na adres emisja@muzycznyradio.pl. Zachęcamy. Przypominamy utwór z repertuaru Tears for Fears, ale w wykonaniu grupy Placebo. Shout!

0: come on. Pokrzyczeli Brian Molko z przyjaciółmi, z kolegami z zespołu Placebo. Muzyczne radio jest 9:19.
1: Muzyczne radio.
0: Tutaj nie krzyczymy, tutaj zachowujemy się przyzwoicie, spokojnie, w górach, w Karkonoszach, w pięknych okolicznościach przyrody. Sprawdzamy, jaka w tej chwili aura w Karkonoszach. Łączymy się ponownie z centralną stacją GOPR w Jeleniej Górze. Ponownie dla Muzycznego Radia dyżurny ratownik Piotr Maczuga. Witamy raz jeszcze.
2: Dzień dobry. No zdecydowanie warunki nam się poprawiają. Temperatura się podnosi w szczytowych partiach Karkonoszy po tych ujemnych temperaturach porannych. Ta temperatura troszeczkę się nam podniosła. Poprawiła się nam również widzialność. Nie ma już tych mgieł ograniczających ją do około 700 metrów, więc ta widzialność jest zdecydowanie lepsza. Natomiast prognoza pogody dla szczytowych partii Karkonoszy na dzień dzisiejszy przewiduje duże i całkowite zachmurzenie z opadami deszczu. To nie będą jakieś intensywne opady, ale mogą one występować. Natomiast na wysokości 1000-1600 metrów te porywy mogą dochodzić do 12 metrów na sekundę, więc ten wiatr, szczególnie z kierunku północnego, będzie powodował większe odczucie zimna, więc ta różnica między dolnymi partiami Karkonoszy, gdzie ta temperatura w Jeleniej Górze na tę chwilę wynosi prawie 11 stopni, może być znaczna. Jeśli chodzi o te dolne partie Karkonoszy i Kotlinę Jeleniogórską, mamy bardzo dobrą widzialność, bezwiecznie. Natomiast to zachmurzenie zdecydowanie zaczyna wzrastać i te opady deszczu mogą się nam pojawić, więc pamiętajcie o tym, że żeby dobrze przygotować się, jeśli chodzi o ubiór, o przygotowanie do wyjścia w wyższe partie Karkonoszy, przypominam również o zainstalowaniu aplikacji ratunkowej.
0: Jeszcze raz dziękujemy, aby ta aplikacja nie musiała się przydać, ale warto ją mieć. Muzyczne radio w niedzielę, 17 dzień maja, na zegarach 9:21.
3: Wiosna.

0: Muzyczne Radio w niedzielę, Muzyczne Radio dla starszych i młodszych. Jak chodzi o tych najmłodszych, to o kolejną piosenkę poprosiła nas Roxanka.
1: Chciałem ja, czułanym, nędą, game, nędą.

0: telefon 792 15 15 15. 792 15 15 15.
1: Univer Auto to firma z tradycją. Szybka gotówka pod zabezpieczenie pojazdów. Skupujemy nieruchomości.
2: Po reklamie.
3: Muzyczne radio. Na wiosnę.

Takich utworów chciałoby się więcej. Mimo że to z albumu piosenki, których nikt nie chciał. Z albumu Rubensa oczywiście, za który zresztą otrzymał Fryderyka w kategorii Album Roku Indie Pop. Muzyczne Radio 9.32 to nasze niedzielne spotkanie. 17 dzień maja.

Lucyna donosi, że wczoraj urodziny obchodziła wnuczka Maja, dzisiaj jej mama Joanna. To skoro tak, to na pewno należą się życzenia, zresztą z taką podwójną mocą. Skoro ma być Bee Gees w prezencie urodzinowym, skoro przy radioodbiornikach trzy pokolenia, trzy kobiety, to nie może być inaczej. More than a woman.

0: Muzyczne radio. Na wiosnę.
1: Reklama.
2: Chcesz przygotować ultra prezent na Dzień Dziecka? Skorzystaj z ultra okazji do minus 50% na Allegro Smart Weeks. Odkryj tysiące produktów znanych marek w niższych cenach tylko dla smartowiczów.
1: Jak tak, to Allegro. Po reklamie.
3: Muzyczne radio.

0: Muzyczne Radio za kwadrans, godzina 10.
1: Muzyczne Radio.
2: To jest nasz dzisiejszy hit tip.
0: Dzisiaj niemiecki artysta Michael Schulte z piosenką Dance These Tears Away.

Muzyczne Radio już prawie 10. Kto był z nami tuż po 7, ten już zdążył się zanurzyć z nami w porannych, niedzielnych mgłach na okoliczność urodzin Marka Bilińskiego, kiedy słuchaliśmy Domu w Dolinie Mgieł. Wysłuchamy raz jeszcze na prośbę Wiesława. Marek Biliński, dziś dzień jego urodzin, 17 dzień maja.

0: jest muzyczne radio. Minęła godzina
1: 10.
0: Czas na wiadomości.
2: USA nie zmniejsza wojskowego zaangażowania w Polsce, zapewnia rząd. Polka Alicja Szemplińska 12 w finale Eurowizji. Na prezent weselny przeznaczamy najczęściej od 500 do 1000 zł. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Amerykańskie zaangażowanie w Polsce jest bardzo wysokie, nie została podjęta żadna decyzja o jego zmniejszeniu, zapewnia na portalu X wicepremier minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz. Podobnie mówi Biuro Bezpieczeństwa Narodowego, według niego trwa rotacja sił amerykańskich, a do Polski przemieszcza się sprzęt i żołnierze z USA. Według BBN-u do Polski przetransportowano już 20% planowanej liczby żołnierzy i 70% sprzętu przewidzianego dla nowej zmiany. Co najmniej 31 osób zatrzymano w Londynie na dwóch wczorajszych manifestacjach, propalestyńskim marszu oraz demonstracji skrajnej prawicy. Policja podaje, że wbrew obawom protesty przebiegły bez większych incydentów. W marszu skrajnej prawicy wzięło udział 60 tysięcy osób, a w propalestyńskim około 20. W prawicowym był też polski akcent, o którym więcej Grzegorz Kozioło.
3: Jak podał dziennik Guardian, na ustawionym na scenie Telebimie za pośrednictwem łącza wideo pojawił się Dominik Tarczyński. Polski europoseł PiS-u kilka dni temu poinformował, że odmówiono mu wjazdu do Wielkiej Brytanii.
2: Alicja Szemplińska z utworem Pray zajęła 12 miejsce w konkursie piosenki Eurowizji. Na scenie wystąpiła z tancerzami na pochyłej platformie. Utwór Pray ma łączyć elementy soulu, hip-hopu i gospel. Został bardzo dobrze oceniony przez jury, słabiej przez telewidzów. A Eurowizję w Wiedniu wygrała piosenkarka Dara z Bułgarii utworem Bangaranga. Zbadano, ile Polacy średnio przeznaczają na prezent ślubny. Barometr Providenta podaje, że najczęściej to kwota od 500 do 1000 zł. Z badania wynika też, że Polacy więcej przeznaczają na prezent niż na własne przygotowania, na fryzjera czy strój. Jednocześnie co trzecia osoba przyznała, że choć raz zrezygnowała z udziału w weselu ze względu na koszty. Robert Lewandowski pożegna się dziś z kibicami Barcelony na Camp Nou. Zagra przeciw Betisowi Sevilla. Wczoraj ogłosił, że odchodzi z Barsy. Grał w niej 4 lata, zdobył 3 tytuły mistrza Hiszpanii i 119 goli. Ale kariery nie kończy. Jako najbardziej prawdopodobny kierunek eksperci wymieniają przede wszystkim Arabię Saudyjską, a także Stany Zjednoczone i Włochy.
0: To były wiadomości. Muzyczne radio.

0: Na wiosnę.
1: Reklama.
2: Szukasz nowego auta w atrakcyjnej cenie, ale na polskim rynku brak ciekawych egzemplarzy? Zaufaj ekspertom z Flycars i jeszcze dziś zleć sprowadzenie wybranego samochodu z USA. Zapewniamy fachową pomoc na każdym etapie, od wyboru samochodu aż po dostawę pod wskazany adres. Skorzystaj z naszych usług importu i odkryj, jak łatwo i szybko możesz mieć wymarzone auto z USA. Znajdziesz nas w Legnicy, Leszniej we Wrocławiu bądź na www.flycars.pl. Zadzwoń i umów się na spotkanie. 789 789 506. Flycars. Twoje auto z USA bliżej niż myślisz. Zielony Ogród. Witamy w świecie niezawodnych maszyn i urządzeń do prac w ogrodzie. Zielony Ogród, autoryzowany dealer firmy Alco, poleca traktorki, kosiarki, roboty koszące, pilarki, urządzenia akumulatorowe do pielęgnacji ogrodu. Atrakcyjna sprzedaż ratalna. Zielony Ogród. Bolesławiec Wróblewskiego 11.
3: Melatonina, lekam, dobry sen, dobry dzień właśnie zaczął się.
4: Melatonina, lekam. Teraz w dużym, ekonomicznym opakowaniu. 90 tabletek, 5 mg. Oszczędzasz nawet do 40%. Duże opakowanie to oszczędzanie. Melatonina, lekam, melatoniną 5 mg tabletki. Melatonina jest wskazana jako środek pomocniczy w leczeniu zaburzeń rytmu snu i czuwania, na przykład związanych ze zmianą stref czasowych lub w związku z pracą zmianową. Podmiot odpowiedzialny, lekam spółka z o.o. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Melatonina, lekam. Ta ze słoneczkiem.
5: Zapraszamy dzieci i rodziny do Centrum Vitelona w Legnicy. Odkrywaj, dotykaj i doświadczaj, jak fascynujący jest świat okiem Vitelona. Nauka i eksperymenty zamieniają się w dobrą zabawę.
6: Po reklamie.
7: Muzyczne Radio. Program pomocy wzajemnej.
8: Srodze doświadczona przez życie matka pisze. Jesteśmy rodzicami czwórki ciężko chorych dzieci. Problemy zaczęły się, gdy najstarszy syn Adrian miał 8 lat. Objawiło się to zakłóceniem koncentracji, jąkaniem, trudnością z chodzeniem. Okazało się, że to bardzo rzadka choroba, zwana dziecięcym Alzheimerem. Po pewnym czasie schorzenie to zdiagnozowano u pozostałych dzieci. Z nadzieją, że medycyna wkrótce odkryje właściwy lek, rodzice czynią wszystko, by spowolnić u dzieci postęp choroby. Poczynania z tym związane są kosztowne. Dlatego do ludzi wrażliwych i hojnych kierujemy prośbę o pomoc. Oto adres: siepomaga.pl Adrian Radosław Oliwia Klaudia. siepomaga.pl Adrian Radosław Oliwia Klaudia.

Mam nadzieję, że z waszą jedynką wszystko w porządku. Zęby nie bolą, 10:16, Muzyczne Radio. Mamy niedzielę, to 17 dzień maja. Skoro niedziela, to u nas także wasze piosenki, piosenki, o które prosicie między innymi w swoich wpisach pod naszym porannym postem na Facebooku. O Alphaville poprosił dziś Piotrek, dedykując tę piosenkę, ściskając mamę i tatę. Mamy Grażynę i tatę Marka. Pozdrawiamy, Muzyczne Radio.

0: Reklama.
1: Centrum Ogrodnicze Krzewy z Krzewia zaprasza wszystkich miłośników ogrodnictwa na zakupy. Największy wybór tylko u nas, bo wiosna zaczyna się w Krzewiu. Krzewie Wielkie 88 koło Gryfowa Śląskiego. Telefon 75 789 1111.
2: Hej, brolerzy! Gotowi na starcie? Już 23 maja Nowy Rynek zamienia się w miasteczko brolerów. Przed Wami od 11 do 18 Dzień Dziecka z Brawl Stars. Turnieje 3x3, pojedynki solo, VR, quizy i fotobudka 360. Wskakujcie do gry, zdobywajcie punkty mocy i wspinajcie się po poziomach gry jako zadymiarz wszechczasów. Wśród atrakcji także makijaże cosplay, gigantyczne figurki i dobra zabawa dla dzieci w każdym wieku. Do zobaczenia w galerii Nowy Rynek.
3: Poprowadź swój sklep Żabka i otrzymaj 30 tysięcy gwarantowanego przychodu. Mamy dostępne sklepy w Jeleniej Górze, Karpaczu, Kowarach, Kamiennej Górze i w innych lokalizacjach. Żabka. Razem założymy twój biznes. Zadzwoń 509 690 285 lub wejdź na stronę franczyza Żabka.
4: Po reklamie.
5: Muzyczne radio.

Muzyczne Radio, kolejny majowy weekend. Nie brakowało chmur w ten weekend. Dzisiaj ładniejsza pogoda, zachmurzenie małe, miejscami odrobinę większe. Tych chmur w ciągu dnia może przybywać, ale raczej nie będzie to grozić jakimiś opadami. Do 15-16 stopni.

0: Весна. В музычным радию.
1: W którym mrozu zdążył już nas dzisiaj wyprowadzić w pole, ale tym razem się nie damy. Tym razem przypominamy jego najnowszą piosenkę Nie ma miejsca jak dom.

Nie ma miejsca jak dom. Takich trzech, jak ich dwóch, to nie ma ani jednego. Ale zdecydujemy się tym razem na jednego z braci Gallagherów. Z jego latającą kompanią High Flying Birds, Noel Gallagher. Everybody's on the run w muzycznym radiu, 10:37.

0: Reklama.
1: Szukasz mieszkania w Jeleniej Górze? Apartamenty Sudetia zapraszają na dzień otwarty. Już w sobotę 23 maja od 10 do 16 przy ulicy Poznańskiej 4. Wejdź na budowę, zobacz mieszkania na żywo i skorzystaj ze specjalnych ofert dostępnych tylko tego dnia. Apartamenty Sudetia w Jeleniej Górze. Zobacz, gdzie możesz zamieszkać.
2: Poranny pośpiech dla mnie zawsze wyglądał tak samo. Kawa, dzieci, plan na dzień i nawracające zaparcia, bóle brzucha albo nagłe biegunki. Okazało się, że to zaburzenia czynnościowe jelit. Specjalista polecił mi Debutir Forte, bo w takich dolegliwościach jelita potrzebują odpowiedniego wsparcia odżywczego.
3: Debutir Forte to nowoczesny maślan sodu, który uwalnia się stopniowo i dociera aż do jelita grubego, tam gdzie jest najbardziej potrzebny.
2: Debutir Forte, mój codzienny rytuał i odżywcze wsparcie moich jelit.
3: Debutir Forte, żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Do postępowania dietetycznego w IBS, zaburzeniach czynnościowych jelit i innych chorobach jelit.
4: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz męskie shorty Wrangler za jedyne 139,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 169,99.
5: Każdy znajdzie mrówkę blisko, każdy znajdzie w mrówce wszystko
6: i jeszcze więcej. Pobierz aplikację Moja Mrówka i łap okazję. Promocje, ebony i gazetka zawsze pod ręką.
5: Od morza do Tatr, w mrówce to wszystko mam.
7: Po reklamie.
8: Słuchasz muzycznego radia.
9: Zanim przypomnimy niedzielny hit tip, to jeszcze coś na prośbę Kamili. Dźwięki polskiej piosenki Stanisława Sojki.

0: Miłej niedzieli, miłego końca tygodnia. Zbyszek Doka, dziękuję za dzisiaj. Słyszymy się w poniedziałek. 10:50, pozdrawiam.
1: Muzyczne radio. Na wiosnę.

0: wiosnę.
1: Reklama. Szukasz pracy w Niemczech? Zadzwoń do Stalmag. Poszukujemy spawaczy, ślusarzy, monterów, programistów CNC, lakierników i elektryków. Wystawiamy też niemieckie uprawnienia na wózki widłowe, dźwigi, koparki i inne. Wejdź na stalmag.de. Odwiedź biuro Stalmag w Lubaniu lub zadzwoń 50 000 1553.
2: Masz fotowoltaikę i problemy z wysokim napięciem? Zadzwoń do firmy fotowoltaika Ryszard Zych. Wymienimy twój falownik na hybrydowy z magazynem energii z dofinansowaniem do 50% kosztów inwestycji. Nie masz fotowoltaiki, magazynu energii ani pompy ciepła? Skontaktuj się z nami po indywidualnie dopasowane rozwiązania w najlepszych cenach i finansowaniu. Fotowoltaika Ryszard Zych. Ponad 20 lat doświadczenia na rynku. Telefon 790 790 225. Produkuj myślnik prąd.pl.
3: Po reklamie.
4: To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina
5: 11.
4: Czas na wiadomości.
6: Przygotowano szczepionkę przeciw boreliozie. Niedługo będzie dostępna. Polskie urzędy rejestrują już małżeństwa jednopłciowe zawarte za granicą. Będzie więcej elektrycznych busów na trasie do Morskiego Oka. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. W ciągu roku będzie dostępna szczepionka przeciw boreliozie, chorobie wywoływanej przez kleszcze, mówi Joanna Zajkowska z Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku.
7: Zamknięto już wyniki, wiemy, że skuteczność jest ponad 70%. Teraz już te procedury tylko przygotowania produktu, nazwania, sprzedaży i rejestracji.
6: Szczepionka, która będzie wymagać częstych dawek przypominających, nie będzie przeznaczona dla wszystkich.
7: Będzie skierowana do osób, które są systematycznie narażone, czyli na przykład grup leśników, osób, które są zawodowo eksponowane na pokłucia przez kleszcze.
6: Oprócz boreliozy najpoważniejszą chorobą odkleszczową jest zapalenie mózgu. Szczepionka na to jest dostępna i skutecznie chroni przed groźnymi powikłaniami. Warszawski Urząd Stanu Cywilnego uznał małżeństwo dwóch mężczyzn zawarte za granicą. Rząd przygotowuje w tej sprawie rozwiązanie systemowe, nowe wzory aktów małżeństwa. Dowieźliśmy ten temat, komentuje to Sebastian Gajewski z Nowej Lewicy.
8: 5 miesięcy pracy Lewicy w rządzie, bo zaczęliśmy na początku grudnia, 5 miesięcy presji i się udało.
6: Z kolei Anna Świergocka z Konfederacji ocenia, że Unia Europejska nie powinna narzucać Polsce prawa dotyczącego małżeństw.
9: Każde państwo narodowe ma prawo kształtować to w jakiś sposób. Transkrypcja tego związku małżeńskiego de facto będzie rodziła konsekwencje prawne.
6: Nowe akty małżeństwa mają mieć 3 rodzaje dokumentów: kobieta-mężczyzna, kobieta-kobieta oraz mężczyzna-mężczyzna. W Rumunii przy granicy z Ukrainą odnaleziono pocisk rakietowy. Miał w sobie 2 kg materiału wybuchowego, który nie eksplodował. Rumunia ma 650 km granicy z Ukrainą. Od początku pełnoskalowej rosyjskiej inwazji na Ukrainę ta granica była wielokrotnie naruszana przez rosyjskie drony. Rząd planuje kupić 16 kolejnych elektrycznych busów na trasę do Morskiego Oka. Jednocześnie zapewnia, że nie oznacza to likwidacji transportu konnego. Od dłuższego czasu istnieje spór o konie na tej trasie. Pracuje ich około 300. Przedsiębiorcy chcą zachować transport konny, obrońcy zwierząt chcą całkowitego zakazu. A główny lekarz weterynarii ocenia, że możliwy jest kompromis, który nie przeciąża zwierząt, czyli jak obecnie do pewnego momentu transport konny, a potem już elektryczny.
4: To były wiadomości. Muzyczne Radio.
10: Kochamy muzykę.

0: Reklama. Centrum Ogrodnicze Zielony Świat Ogrodu Spisarzowic koło Lubania zaprasza wszystkich miłośników ogrodu na wiosenne zakupy 7 dni w tygodniu. U nas znajdziecie największy wybór roślin, kwiatów, krzewów, drzew, bylin, akcesoriów ogrodowych oraz artykułów dekoracyjnych w okolicy. Sprawdźcie na naszym Facebooku. Centrum Ogrodnicze Zielony Świat Ogrodu Spisarzowic. Do zobaczenia!
1: Właśnie teraz masz najlepszą okazję na kupno nowej Skody. Już 22 i 23 maja Ultima Auto zaprasza na wyjątkowe dni otwarte w salonie Skody w Jeleniej Górze. Czekają na Ciebie rabaty do 47 tysięcy złotych na modele z 2025 roku oraz do 23 tysięcy na auta z 2026. Kredyt już od 0%, leasing od 100%. A jeśli zamówisz samochód podczas wydarzenia, otrzymasz bon o wartości 1000 złotych na oryginalne akcesoria Skody. Na miejscu poczęstunek, pokazy doposażenia auta, konsultacje z doradcami oraz konkurs z nagrodami. 22-23 maja. Dni otwarte w Skoda Ultima Auto w Jeleniej Górze. Ulica Cieplicka 106.
0: Po reklamie. Best of. To co najlepsze w muzycznym radiu.

0: dwa słowa, a potrafią nastroić na cały dzień. To było Golden Life.
1: Muzyczne radio.
0: Nie ma to jak niedziela. No i to nie byle jaka, bo moi drodzy, jest to pierwszy dzień od niemalże całego tygodnia, podczas którego na niebie zaczyna pojawiać się słońce. Ja was witam na falach Muzycznego Radia. Patryk Łosica, dzień dobry. Pogoda, można powiedzieć, jak na zamówienie. No a muzyka również może być, nawet nie może, a musi. Przypominam, że do godziny 15 włącznie to wy decydujecie, czego będziemy słuchać. Także jeśli macie pomysł, ochotę czegoś posłuchać, a może jakąś specjalną dedykację, no to metod kontaktu z nami jest aż 4. Facebook, Muzyczne Radio, tam możecie do nas napisać albo zostawić komentarz pod postem. Skrzynka e-mail emisja@muzycznyradio.pl. Telefon do studia 757-646-646 albo aplikacja mobilna Muzycznego Radia, gdzie wyślecie do nas wiadomość głosową prosto na emisję. No i żeby nie było, że przychodzę do was z pustymi rękami, przywitajmy zupełną nowość jako propozycję od nas dla was. A dziś co godzinę będzie nas odwiedzać Natalie Imbruglia Upside Down.
1: Muzyczne radio. To jest nasza piosenka dnia.

0: telefon 792 15 15 15. 792 15 15 15.
1: Univer Auto to firma z tradycją. Szybka gotówka pod zabezpieczenie pojazdów. Skupujemy nieruchomości.
2: Po reklamie.
3: Muzyczne radio.
4: Chwila przerwy za nami, no a przed nami propozycja, która dosłownie przed momentem wpadła do naszej redakcyjnej skrzynki i pozwolę sobie przeczytać maila. Dzień dobry, chciałbym zamówić piosenkę, coś z repertuaru Grzegorza Ciechowskiego z dedykacją dla wszystkich niedzielnych słuchaczy. Może przyznaję się, pozdrawiam i życzę udanego dnia, Patryk z Jawora. Bardzo Ci dziękujemy, pozdrawiamy Cię, no i zgodnie z życzeniem posłuchajmy.
0: Muzyczne radio. Wasze piosenki na naszej antenie.

0: absolutnie wyjątkowa, ponadczasowa Shade Noise Move Operator. A teraz, moi drodzy, uwaga, bo czas na specjalną rodzinową dedykację. I to nie byle jaką, bo to okrągła 50. Mirosława, tak, drogi Mirku, o ciebie chodzi. No i to właśnie dla ciebie od Alicji i Artura Zwierzy przesyłamy najlepsze urodzinowe życzenia, również od redakcji Muzycznego Radia. Spełnienia wszystkich marzeń, niech ten dzień będzie dla ciebie jak najbardziej udany. No i posłuchajmy utworu z dedykacją dla ciebie, Beyoncé i Halo.
1: Muzyczne Radio. Wasze piosenki na naszej antenie.

0: Muzyczne radio. Reklama.
1: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
2: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
3: Oferta kredytu gotówkowego do 120 rat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
4: Trzy jeleniogórskie uczelnie i miasto Jelenia Góra zapraszają na Wielkie Jeleniogórskie Juwenalia.

0: startuje Jeleniogórska Liga Rocka, a na finał wystąpi gwiazda wieczoru Jam. W sobotę od 16 DJ-e, a o 20 zespoły Flow Up oraz Electro City Nation. Na finał z Colim oraz Maciej Wolf DMC, patronat Muzyczny Radio.
1: Po reklamie.
2: Muzyczne Radio.

0: Muzyczne Radio.
1: 13 minut do godziny 12, a to był Arek Kłusowski i Idealny Syn. No właśnie, zastanawiam się teraz, ilu z nas w tej codziennej, szalonej pogoni za tym, aby nasze dzieci miały w życiu lepiej, zapomina, że lepiej wcale nie znaczy idealnie. Czasami tak bardzo chcemy ulepić z nich lśniące pomniki naszych własnych, niespełnionych często ambicji, że umyka nam jedna brutalnie prosta prawda. Im mocniej dociskamy tę foremkę ideału, tym bardziej ucinamy też wyjątkowość i talenty własnych pociech, bo czym tak naprawdę jest ideał? No a z ręką na sercu przyznajmy się, my sami też perfekcyjni nie jesteśmy. Także zanim zapytacie, dlaczego na teście albo maturze z matematyki zabrakło 2 punktów, zapytajcie po prostu, co cię dzisiaj rozśmieszyło, no bo na koniec dnia, koniec też edukacji szkolnej, w ogólnym rozrachunku o wiele ważniejsze od tego, by mieć w domu idealne, posłuszne dziecko, jest to, by mieć je po prostu blisko siebie. Pamiętajcie o tym, że każdy nasz gest, każde słowo to echo, które odbija się od ich wrażliwości i kiedyś całą siłą do nas wróci. Pięknie to kiedyś ujęła amerykańska pisarka Ellen Ost. Dzieci nie potrzebują idealnych rodziców, potrzebują bezpiecznej przystani, do której wiedzą, że zawsze mogą wrócić bez strachu, że zostaną ocenione. No i skoro już mowa o tych trudnych emocjach, uwalnianiu głowy, to kiedy słowa są czymś zbyt małym, czasami najlepszym wyjściem jest po prostu to z siebie wytańczyć. No i właśnie z takim remedium przychodzi do nas Michael Schulte. Przed nami Dance These Tears Away. Dziś u nas co godzinę.
0: Muzyczne Radio.
2: To jest nasz dzisiejszy hit tip.

przed momentem i poprosił o utwór Dżemu. Jak powiedział, nie może doczekać się piątkowego koncertu. Szczerze powiem, ja również. Także przywitajmy grupę Dżem. No i dzień, w którym pękło niebo.

0: Słuchasz muzycznego radia.
1: To jest muzyczne radio. Minęła godzina
2: 12.
1: Czas na wiadomości.

0: Trzy osoby zginęły na drodze w Małopolsce. Samochód uderzył w ciężarówkę. Ukraińska armia zaatakowała dronami obwód moskiewski. Poznaliśmy piłkarskich mistrzów Polski. Toczy się jeszcze walka o utrzymanie w ekstraklasie. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Tragedia na drodze w małopolskim Smykowie. Zginęły trzy osoby. Samochód osobowy wjechał w zaparkowaną na drodze ciężarówkę, mówi Hubert Ciepły z Małopolskiej Straży Pożarnej.
1: Ratownicy medyczni stwierdzili zgon trzech osób, mężczyzn w wieku od 40 do 60 lat, którzy podróżowali samochodem osobowym. Droga jest całkowicie zablokowana. Na miejscu pracuje ponad 20 strażaków. Wszystkie służby strażacy używali narzędzi hydraulicznych. Była resuscytacja krążeniowo-oddechowa. Niestety tych mężczyzn nie udało się uratować.
0: Przyczyny wypadku wyjaśnia policja. Ukraina zaatakowała w nocy dronami obwód moskiewski. Rosjanie przyznają, że zginęły co najmniej trzy osoby, kilkanaście zostało rannych. Czasowo zatrzymano ruch na moskiewskich lotniskach. Ukraińskie drony mogą atakować już ponad 1000 kilometrów w głębi Rosji. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski nazywa to ukraińskimi sankcjami na Rosję. Dzień wcześniej Rosjanie zabili w Kijowie co najmniej 24 osoby. Do niektórych miejsc trzeba było stać w kolejce 2 albo i 3 godziny. Za nami noc muzeów. W Poznaniu na przykład największym zainteresowaniem cieszyły się Centrum Szyfrów Enigma, Centrum Kultury Zamek i Muzeum Narodowe. Jak mówią odwiedzający, noc muzeów to doskonała okazja na poznanie nowych miejsc.
2: Bo zwykle wybieramy to, co nam się podoba, a w takim sposób możemy też dotknąć czegoś nowego.
3: I coś nowego odkryć, pozwiedzać, zobaczyć, odkryć miasto na nowo.
4: My mieszkamy w Poznaniu, to jednak tutaj nigdy nie byliśmy. Stwierdziliśmy, że się to jest dobra okazja.
0: W całej Polsce z nocy muzeów skorzystało wiele tysięcy zwiedzających. W stolicy Wielkopolski świętowano akurat nie tylko noc muzeów. Piłkarze Lecha po raz drugi z rzędu zostali mistrzami Polski. Tytuł zapewnili sobie na jedną kolejkę przed końcem sezonu. Wczoraj wygrali na wyjeździe z Radomiakiem 3-1. Dzisiejsze mecze od 12:15. Kolejno Piast Raków, GKS Jagiellonia i Lechia Legia. Nadal toczy się walka o grę w europejskich pucharach i o utrzymanie w lidze na przyszły sezon.
5: To były wiadomości. Muzyczne radio.

0: Reklama. Zielony Ogród. Witamy w świecie niezawodnych maszyn i urządzeń do prac w ogrodzie. Zielony Ogród, autoryzowany dealer firmy Alco, poleca traktorki, kosiarki, roboty koszące, pilarki, urządzenia akumulatorowe do pielęgnacji ogrodu. Atrakcyjna sprzedaż ratalna. Zielony Ogród. Bolesławiec Wróblewskiego 11.
1: Poranny pośpiech dla mnie zawsze wyglądał tak samo. Kawa, dzieci, plan na dzień i nawracające zaparcia, bóle brzucha albo nagłe biegunki. Okazało się, że to zaburzenia czynnościowe jelit. Specjalista polecił mi Debutir Forte, bo w takich dolegliwościach jelita potrzebują odpowiedniego wsparcia odżywczego.
2: Debutir Forte to nowoczesny maślan sodu, który uwalnia się stopniowo i dociera aż do jelita grubego, tam gdzie jest najbardziej potrzebny.
1: Debutir Forte, mój codzienny rytuał i odżywcze wsparcie moich jelit.
2: Debutir Forte, żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Do postępowania dietetycznego w IBS, zaburzeniach czynnościowych jelit i innych chorobach jelit.
3: Szukasz stylowych mebli do domu? A może na balkon lub taras? Teraz w Black Red White. Nawet 55% rabatu na meble i dodatki. Tylko do 27 maja. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
4: Akademia Lotnicza Jelenia Góra zaprasza na profesjonalne kursy piloterzu zakończone licencją PPLA. Oferujemy także loty zapoznawcze nad Karkonoszami, vouchery na przelot oraz wynajem samolotów. Jelenia Góra, Wincentego Pola 29. Telefon 668-626-459. www.akademialotnicza.pl.
0: Po reklamie.

0: pieśni, takie dźwięki wybrzmiewają z głośników po godzinie 12 w niedzielę. To oznacza tylko jedno. Witam Was. Best of Hit Planeta wystartowało punktualnie, no i do godziny 13 na naszych falach wybrzmiewać będą właśnie takie same perełki, które udało się wyłowić już przez prawie 3 dekady naszego programu lądowań na najnowszej liście w Polsce. Koniecznie zostańcie z nami, no a teraz czas na utwór, który obecnie walczy o miano najlepszego prosto z obecnego wydania Hit Planety, Natalie Imbruglia, Upside Down.
1: Muzyczne radio.
2: To jest nasza piosenka dnia.

Border i 16 miles an hour, czyli 60 mil na godzinę, z dedykacją dla wszystkich zmotoryzowanych. Za moment sprawdzimy, jak wygląda sytuacja pogodowa na Dolnym Śląsku, ale najpierw jeszcze popłyniemy prosto do chmur. Take me to the clouds above LMC i YouTube.

0: Planeta.
1: Reklama. Centrum Ogrodnicze Krzewy Skrzewia zaprasza wszystkich miłośników ogrodnictwa na zakupy. Największy wybór tylko u nas, bo wiosna zaczyna się w Krzewiu. Krzewie Wielkie 88 koło Gryfowa Śląskiego. Telefon 75 789 11 11.
2: Hej, brolerzy! Gotowi na starcie? Już 23 maja Nowy Rynek zamienia się w miasteczko brolerów. Przed Wami od 11 do 18 Dzień Dziecka z Brawl Stars. Turnieje 3x3 po jedynki solo, VR, quizy i fotobudka 360. Wskakujcie do gry, zdobywajcie punkty mocy i wspinajcie się po poziomach gry jako zadymiarz wszechczasów. Wśród atrakcji także makijaże cosplay, gigantyczne figurki i dobra zabawa dla dzieci w każdym wieku. Do zobaczenia w galerii Nowy Rynek.
3: Zapraszamy dzieci i rodziny do Centrum Vitelona w Legnicy. Odkrywaj, dotykaj i doświadczaj, jak fascynujący jest świat okiem Vitelona. Nauka i eksperymenty zamieniają się w dobrą zabawę.
4: Po reklamie.
5: Minęła godzina 12:30.
6: Pogoda w górach.
5: Dolnośląskie termometry wskazują średnio 15 stopni, no i za moment osiągniemy dzisiejsze wartości maksymalne. Te prognozowane są na 16 na plusie. Na niebie nadal towarzyszy nam sporo chmur, ale dość często pojawiać się będą przejaśnienia, to wynika z obecnych prognoz. Nie ominą nas też opady deszczu, na szczęście te pojawią się dopiero wieczorem w okolicach zachodu słońca, godziny 20. Słońce zacznie zachodzić dokładnie o godzinie 20:38. W nocy temperatura spadnie do około 8 na plusie, to jest prognozowane minimum. Wiatr mamy południowo-wschodni, średnia w okolicach 3 metrów na sekundę, porywy do maksymalnie 25 km na godzinę i to dzisiejsze maksimum będzie tracił na swojej prędkości. Na barometrach mamy 1019 hektopaskali, ciśnienie jest w trendzie wzrostowym i taka tendencja się utrzyma. Średnia wilgotność w okolicach 60%, idealna widoczność powyżej 30 km i naprawdę sprzyjająca jakość powietrza. A jeśli chodzi o nadchodzący tydzień, to z pominięciem poniedziałku będzie on pełen słońca, temperatura w okolicach 20 stopni, choć pojawia się niewielkie ryzyko burz, to w okolicach czwartku, piątku. No teraz wróćmy na Hit Planetę i zatrzymajmy się na chwilę. Ulotną przed nami

0: The best of Hit Planeta.
1: Reklama.
0: Szukasz mieszkania w Jeleniej Górze? Apartamenty Sudetia zapraszają na dzień otwarty. Już w sobotę 23 maja od 10 do 16 przy ulicy Poznańskiej 4. Wejdź na budowę, zobacz mieszkania na żywo i skorzystaj ze specjalnych ofert dostępnych tylko tego dnia. Apartamenty Sudetia w Jeleniej Górze. Zobacz, gdzie możesz zamieszkać.
2: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz drewniana toaletka dla dzieci za 170 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 189 zł.
3: Jak tak, to Allegro.
4: Poprowadź swój sklep Żabka i otrzymaj 30 tysięcy gwarantowanego przychodu. Mamy dostępne sklepy w Jeleniej Górze, Karpaczu, Kowarach, Kamiennej Górze i w innych lokalizacjach. Żabka. Razem założymy twój biznes. Zadzwoń 509 690 285 lub wejdź na stronę franczyzażabka.pl.
1: Po reklamie.

0: bardzo charakterystyczny styl, a to oczywiście nikt inny jak Mojo Chillin, utwór idealny na wolną niedzielę. No a teraz, moi drodzy, przywitajmy Michaela Schulte, który ma propozycję na wszystkie nasze smutki, utrapienia, myśli o poniedziałku. Po prostu włączyć muzykę, no i wytańczyć te łzy aż do samego końca. Dance These Tears Away.
1: Muzyczne radio. To jest nasz dzisiejszy hit tip.

0: Muzyczne radio. Na wiosnę.
1: Reklama. Centrum Ogrodnicze Zielony Świat Ogrodu z Pisarzowic koło Lubania zaprasza wszystkich miłośników ogrodu na wiosenne zakupy 7 dni w tygodniu. U nas znajdziecie największy wybór roślin, kwiatów, krzewów, drzew, bylin, akcesoriów ogrodowych oraz artykułów dekoracyjnych w okolicy. Sprawdźcie na naszym Facebooku. Centrum Ogrodnicze Zielony Świat Ogrodu z Pisarzowic. Do zobaczenia!
2: Cześć sąsiad! Wpłaciłem zaliczkę na fotowoltaikę.
3: Zaliczka? A po co? Ja wybrałem firmę fotowoltaika Ryszard Zech i nie pobrali żadnej zaliczki. To lider w branży systemów fotowoltaicznych, magazynów energii i pomp ciepła. 20 lat doświadczenia i ponad 10 tysięcy wykonanych instalacji. Bez pośredników. Robią cały dom na zasilaniu awaryjnym, a nie na gniazdku awaryjnym. Przebiją każdą ofertę. Sprawdź na produkujprąd.myślnik.pl lub zadzwoń 790-790-225. Zaufaj profesjonalistom. Fotowoltaika Ryszard Zech.
1: Po reklamie.
4: To jest Muzyczne Radio.

0: Minęła godzina
1: 13.
0: Czas na wiadomości.
2: Polka wśród osób poszkodowanych przez rozpędzone auto w Modenie. Jeden z zatrzymanych mężczyzn w sprawie śmierci 13-latka był nietrzeźwy. Krakowianie mają tydzień na decyzję, w przyszły weekend referendum w sprawie odwołania prezydenta miasta. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Na początek Włochy. Wśród poszkodowanych w tragedii w Modenie, gdzie rozpędzony samochód uderzył w grupę przechodniów, jest obywatelka Polski. Poinformował o tym rzecznik MSZ-u Maciej Wewiór. Dodał, że polski konsul pozostaje w kontakcie z lokalnymi służbami, policją oraz szpitalem, w którym przebywa Polka. Przypomnijmy, w Modenie 31-letni mężczyzna z rodziny imigrantów z Maroka wjechał samochodem w grupę ludzi. 7 osób zostało rannych, 3 ciężko. Sprawcę zatrzymali przechodnie. Policja próbuje wyjaśnić, jak doszło do śmierci 13-latka nad jeziorem w Warmińsko-Mazurskiem. Wczoraj wieczorem w czasie awantury nastolatek został śmiertelnie pobity. Policja zatrzymała 4 mężczyzn w wieku od 30 do 40 lat. Jeden z nich był nietrzeźwy. Na razie jest za wcześnie, by mówić o szczegółach. Śledczy zabezpieczyli dowody i przesłuchują świadków, mówi aspirant Andrzej Jurkun z Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie.
3: Decyzją prokuratora ciało nastolatka zostało zabezpieczone celem przeprowadzenia badań sekcyjnych. No i tutaj policjanci pod nadzorem prokuratora ustalają dokładny przebieg tego tragicznego zdarzenia, w tym rolę poszczególnych zatrzymanych osób w tym zdarzeniu.
2: Ze względu na dobro postępowania śledczy nie przekazują obecnie więcej informacji. Mieszkańcy Krakowa za tydzień zdecydują, czy prezydent miasta Aleksander Miszalski pozostanie na stanowisku. Odbędzie się w tej sprawie referendum. Odwołana może być też Rada Miejska. Aby wyniki były ważne, do urn musi pójść około 27% wyborców. Przeciwnicy zarzucają Miszalskiemu zadłużenie miasta, kolesiostwo, niespełnienie wyborczych obietnic, sprawowanie urzędu w sposób niegodny. 2 polskie zespoły siatkarskie zagrają dziś o medale Ligi Mistrzów. Aluron CMC Warta Zawiercie walczy w wielkim finale z włoską Perugią, a PGE Projekt Warszawa w meczu o trzecie miejsce z tureckim Ziratem Ankara. Warszawianie liczą też na szczęście debiutanta, mówi Jan Firlej z projektu.
4: Czymś pięknym będzie wyjechać stąd z medalem.
2: Dla Zawiercia mecz z Perugią to z kolei będzie rewanż za ubiegły rok, bo ubiegłoroczny finał wyglądał dokładnie tak samo. Wtedy wygrali Włosi.
5: Mega się cieszymy z tego finału, będziemy próbowali z nimi wygrać.
2: Mówi Mateusz Bieniek z Warty. Spotkanie o brąz o 17, mecz o złoto o 20:30.
0: To były wiadomości. Muzyczne radio.

0: i monotonia. No a jeśli was, moi drodzy, dopadłaby taka niedzielna handra albo właśnie muzyczna monotonia, to pozwolę sobie przypomnieć o tym, że to właśnie wy do godziny 15 możecie rozdawać muzyczne karty, bo trwa weekendowy best of w muzycznym radiu, gdzie nasi słuchacze grają pierwsze skrzypce. No i to nie tylko skrzypce, bo możliwości jest tyle co instrumentów w orkiestrze, a nawet jeszcze więcej. Także jeśli macie pomysły na utwór, który możemy zagrać, to koniecznie się nim podzielcie z resztą słuchaczy. Do godziny 15 jest mnóstwo czasu. No i czekamy na was na Facebooku pod telefonem 757-646-646. Możecie napisać do nas także maila emisja@muzycznyradio.pl albo nagrać się w naszej aplikacji mobilnej. No ale zanim całkowicie i bezpowrotnie oddam wam władzę, muszę przemycić dzisiejszą piosenkę dnia, no bo jest to numer, który działa jak taka porządna kawa, a moment mamy idealny. Przed nami Natalie Imbruglia i utwór Upside Down. Możecie ją kojarzyć z gigantycznego Thorn, które swoją drogą było coverem mocno niszowego, rockowego zespołu Eden Swap. Polecam sprawdzić oryginał, bo naprawdę jest bardzo ciekawy. No i Natalie zrobiła z tego coveru wielki hit. Po raz kolejny pokazując, że ma nosa do tworzenia takich perełek i to w naprawdę szerokim wachlarzu gatunków. Posłuchajcie koniecznie, przed nami Upside Down.
1: Muzyczne radio.
2: To jest nasza piosenka dnia.

Najpierw było instrumentalne ID, no a następnie Kygo zaprosił Ella Anderson, no i tak powstało piękne Here For You. Tutaj dla ciebie, no i nawiązując, przed nami kolejna dedykacja urodzinowa, tym razem dla mamy Zofii od córki Asi. Jak napisała Asia: kochanej mamie Zosi chciałabym zadedykować z okazji jej dzisiejszych urodzin piosenkę Stevie'ego Wondera I Just Called To Say I Love You. Dużo zdrówka. Do życzeń oczywiście się podpinamy, spełnienia wszystkich najskrytszych marzeń. No i zgodnie z życzeniem posłuchajmy.

0: Muzyczne radio. Na wiosnę.
1: Reklama. Gigawatt. Energia, która się opłaca. Fotowoltaika 10 kW z magazynem energii 20 kWh i modułem zarządzania energią. Już za 26 tysięcy złotych po dofinansowaniach. Zadzwoń 600 600 649 lub wejdź na gigawatt.com.pl. Gigawatt. Rachunki pod kontrolą.
2: Po reklamie.

0: Muzyczne radio.
1: O, dzień dobry, Ryszard Spaszowicz. Poproszę piosenkę Ryszarda Rynkowskiego Dziewczyny lubią brąz. Pozdrawiam wszystkich słuchających oraz Muzyczne Radio. Rysiek Spaszowicz.
2: Dziękujemy bardzo, pozdrawiamy. No i czas na utwór od Ryszarda. Dziewczyny lubią brąz.

0: Wystarczy odpowiednia muzyka, no i aż idzie zapomnieć, że na dworze wcale nie mamy tak dużo tego słońca. Corazon Espirado, czyli Kręcące się serce, no i Carlos Santana. A teraz, moi drodzy, czas przywitać Michaela Schulte, który przychodzi do nas z rozwiązaniem na wszystkie smutki i troski. Po prostu tańczyć. No i myślę, nie damy się prosić. Przed nami Dance These Tears Away.
1: Muzyczne Radio.
2: To jest nasz dzisiejszy hit tip.

0: sama. Pracujesz lub prowadzisz działalność gospodarczą w Niemczech? Skorzystaj z oferty Banku Sparkasse. Konta prywatne i firmowe, kredyty gotówkowe i hipoteczne, lokaty i papiery wartościowe. Już dziś zajrzyj na www.spk-on.pl. Obsługa i bankowość internetowa w języku polskim. Lub odwiedź nasz oddział w Görlitz lub skontaktuj się z przedstawicielstwem w Lubaniu.
1: Już trwa Allegro Smart Weeks, festiwal ultra okazji do minus 50% tylko dla smartowiczów. Kup teraz Smart 33% taniej za 39,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,90.
2: Po reklamie.
3: Best of. To co najlepsze w muzycznym radiu.

To był Kadebostany i Paris Demirel, Like a Dream, 7 minut do godziny 14. No i tuż przed wiadomościami jeszcze dwie propozycje od Was. Najpierw Madison Mars od Lucyny z Wrocławia. Pozdrawiamy Cię i dziękujemy za telefon. A tuż przed serwisem czeka na nas spotkanie z Sewerynem Krajewskim, a to za sprawą Janka ze Złotoryi, który przesyła pozdrowienia dla wszystkich słuchających.

0: telefon 792 15 15 15 792 15 15 15.
1: Univer Auto to firma z tradycją. Szybka gotówka pod zabezpieczenie pojazdów. Skupujemy nieruchomości.
2: Po reklamie.
1: To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina
3: 14.
1: Czas na wiadomości.
4: Deszcz i nawet śnieg w Tatrach. Trudne warunki do wędrówek. Polka 12 w finale konkursu Eurowizji wygrała Bułgarka. Na jednej z głównych dróg Trójmiasta zaczyna się remont. Potrwa niecały miesiąc. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Trudne są warunki w Tatrach. Silne opady deszczu, a na szczytach śniegu znacząco utrudniły spacerowanie po górach. Odradzane są wszelkie wyjścia w wyższe partie. Rośnie także zagrożenie hydrologiczne. Na rzece Białce przekroczony został stan ostrzegawczy. Alicja Szemplińska zajęła 12 miejsce w konkursie piosenki Eurowizji. Wykonała utwór Prey. Po głosowaniu jurorów była nawet siódma, ale znacznie mniej punktów dostała od telewidzów. Eurowizję po raz pierwszy w historii wygrała Bułgaria. Reprezentowała ją piosenkarka Dara, która wykonała utwór Bangaranga. Rozpoczęła się rekrutacja do szkół średnich. Uczniowie mają coraz większy wybór wśród tzw. szkół branżowych. Tak jest na przykład na Pomorzu, które w związku z inwestycjami w elektrownie stoi przed szansą technologicznego i przemysłowego rozwoju. Szczegóły Paweł Radzewicz.
5: Świadomość ósmoklasistów co do przyszłości jest coraz większa, mówi dyrektor Państwowych Szkół Budownictwa w Gdańsku Michał Stankiewicz.
6: Oni przychodzą nauczyć się

0: konkretnego fachu i potem wejść na rynek pracy.
1: Wiedzą to także władze Gdańska, gdzie już połowa oferowanych w szkołach ponadpodstawowych miejsc ma profil zawodowy, mówi wiceprezydentka Monika Chabior.
2: Widzimy wzrost prestiżu szkół branżowych i technicznych.
1: Zawody związane z branżą energetyczną, morską czy budowlaną reklamują się same.
0: Jeżeli chodzi o naszych absolwentów, są poszukiwani. Czasami mamy nawet problem z tym, żeby oni szkołę ukończyli, tylko dlatego, że zarabiają bardzo duże pieniądze na rynku.
1: Na wybór szkoły i złożenie dokumentów absolwenci podstawówek mają 4 tygodnie.
3: Tym razem nasze sankcje dalekiego zasięgu dotarły do obwodu moskiewskiego, oświadczył prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. Ukraińcy uderzyli setkami dronów w infrastrukturę przemysłową i wojskową. Zniszczyli m.in. rosyjski okręt patrolowy na Morzu Kaspijskim. Zełenski podkreśla, że to uzasadniona odpowiedź Ukrainy na rosyjskie ataki. Rosjanie uderzyli ostatnio w Kijów. Zginęły 24 osoby. Jutro zaczną się utrudnienia na jednej z głównych arterii Trójmiasta. Na Alei Niepodległości w Sopocie prace drogowe potrwają do połowy czerwca. Prędkość zostanie ograniczona do 30 km na godzinę.
4: To były wiadomości. Muzyczne Radio.

0: Muzyczne Radio. Program pomocy wzajemnej.
1: Srodze doświadczona przez życie matka pisze. Jesteśmy rodzicami czwórki ciężko chorych dzieci. Problemy zaczęły się, gdy najstarszy syn Adrian miał 8 lat. Objawiło się to zakłóceniem koncentracji, jąkaniem, trudnością z chodzeniem. Okazało się, że to bardzo rzadka choroba, zwana dziecięcym Alzheimerem. Po pewnym czasie schorzenie to zdiagnozowano u pozostałych dzieci. Z nadzieją, że medycyna wkrótce odkryje właściwy lek, rodzice czynią wszystko, by spowolnić u dzieci postęp choroby. Poczynania z tym związane są kosztowne. Dlatego do ludzi wrażliwych i hojnych kierujemy prośbę o pomoc. Oto adres. siepomaga.pl Adrian Radosław Oliwia Klaudia. siepomaga.pl Adrian Radosław Oliwia Klaudia.
2: Reklama. Zielony Ogród. Witamy w świecie niezawodnych maszyn i urządzeń do prac w ogrodzie. Zielony Ogród, autoryzowany dealer firmy Alco, poleca traktorki, kosiarki, roboty koszące, pilarki, urządzenia akumulatorowe do pielęgnacji ogrodu. Atrakcyjna sprzedaż ratalna. Zielony Ogród. Bolesławiec Wróblewskiego 11.
3: Melatonina, lekam, dobry, ten dobry dzień właśnie zaczął się.
4: Melatonina, lekam. Teraz w dużym, ekonomicznym opakowaniu. 90 tabletek, 5 mg. Oszczędzasz nawet do 40%. Duże opakowanie to oszczędzanie. Melatonina, lekam, melatoniną 5 mg tabletki. Melatonina jest wskazana jako środek pomocniczy w leczeniu zaburzeń rytmu snu i czuwania, na przykład związanych ze zmianą stref czasowych lub w związku z pracą zmianową. Podmiot odpowiedzialny, lekam spółka z o.o. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Melatonina, lekam. Ta ze słoneczkiem.
5: Widziałaś? Polska premiera Kia K4 Kombi.
6: No, a wiesz, że wielkość ma znaczenie?
5: Niespełna 4,70 m długości. Robi wrażenie.
6: A w środku?
5: Ogromny bagażnik, 604 litry.
6: A czy będzie wygodnie i bezpiecznie?
5: Co za pytanie. Head-up display, bezprzewodowy Android Auto i Apple CarPlay. Idziemy do salonu. Tam wszystko ci pokażę. Polska premiera. Kia K4 Kombi już w salonach.
7: Kia. Movement that inspires.
8: Szukasz stylowych mebli do domu? A może na balkon lub taras? Teraz w Black Red White. Nawet 55% rabatu na meble i dodatki. Tylko do 27 maja. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
9: Masz fotowoltaikę i problemy z wysokim napięciem? Zadzwoń do firmy Fotowoltaika Ryszard Zych. Wymienimy twój falownik na hybrydowy z magazynem energii z dofinansowaniem do 50% kosztów inwestycji. Nie masz fotowoltaiki, magazynu energii ani pompy ciepła? Skontaktuj się z nami po indywidualnie dopasowane rozwiązania w najlepszych cenach i finansowaniu. Fotowoltaika Ryszard Zych. Ponad 20 lat doświadczenia na rynku. Telefon 790 790 225. Produkuj myślnik prąd.pl.
10: Po reklamie.

0: 14 minut po godzinie 14, a to był właśnie Mateusz Ziółko i Vis-a-vis, czyli twarzą w twarz. No i teraz, moi drodzy, możecie dosłownie stanąć twarzą w twarz z naszą radiową konsoletą, bo jeszcze przez ostatnie 45 minut to wy tworzycie naszą radiową playlistę. Ja tu tylko podaję kawę, naciskam przyciski i sprzątam ewentualnie. Także jeśli ktoś z was ma jeszcze jakiś pomysł, no to nie wahajcie się nim podzielić ze wszystkimi słuchaczami. Czekamy na was. A teraz po raz kolejny z racji faktu na godzinę.
1: Muzyczne radio.
2: To jest nasza piosenka dnia.
0: Natalie Imbruglia, Upside Down.

0: Muzyczne radio. Na wiosnę.
1: Reklama.
2: Centrum Ogrodnicze Krzewy Skrzewia zaprasza wszystkich miłośników ogrodnictwa na zakupy. Największy wybór tylko u nas, bo wiosna zaczyna się w Krzewiu. Krzewie Wielkie 88 koło Gryfowa Śląskiego. Telefon 75 789 1111.
3: Hej, brolerzy! Gotowi na starcie? Już 23 maja Nowy Rynek zamienia się w miasteczko brolerów. Przed Wami od 11 do 18 Dzień Dziecka z Brawl Stars. Turnieje 3x3 po jedynki solo, VR, quizy i fotobudka 360. Wskakujcie do gry, zdobywajcie punkty mocy i wspinajcie się po poziomach gry jako zadymiarz wszechczasów. Wśród atrakcji także makijaże cosplay, gigantyczne figurki i dobra zabawa dla dzieci w każdym wieku. Do zobaczenia w galerii Nowy Rynek.
4: Poranny pośpiech dla mnie zawsze wyglądał tak samo. Kawa, dzieci, plan na dzień i nawracające zaparcia, bóle brzucha albo nagłe biegunki. Okazało się, że to zaburzenia czynnościowe jelit. Specjalista polecił mi Debutir Forte, bo w takich dolegliwościach jelita potrzebują odpowiedniego wsparcia odżywczego.
5: Debutir Forte to nowoczesny maślan sodu, który uwalnia się stopniowo i dociera aż do jelita grubego, tam gdzie jest najbardziej potrzebne.
4: Debutir Forte, mój codzienny rytuał i odżywcze wsparcie moich jelit.
5: Debutir Forte, żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Do postępowania dietetycznego w IBS, zaburzeniach czynnościowych jelit i innych chorobach jelit.
6: Każdy znajdzie mrówkę blisko, każdy znajdzie w mrówce wszystko
7: i jeszcze więcej. Pobierz aplikację Moja Mrówka i łap okazję. Promocje, ebony i gazetka zawsze pod ręką.
6: Od morza do Tatr, w mrówce to wszystko mam.
8: Zapraszamy dzieci i rodziny do Centrum Vitelona w Legnicy. Odkrywaj, dotykaj i doświadczaj, jak fascynujący jest świat okiem Vitelona. Nauka i eksperymenty zamieniają się w dobrą zabawę.
1: Po reklamie.

0: Lower, Pure Poison, Hard on Fire. Moi drodzy, zbliżamy się do godziny 14.30. No i teraz czas na propozycję od naszego słuchacza Mateusza, do którego ślemy pozdrowienia. A w Best of witamy Big Cic.
1: Muzyczne radio. Wasze piosenki na naszej antenie.

0: Tachta, Makumba, no i oczywiście Big Cyc.
1: Muzyczne radio. Best of. Najlepszy z najlepszych.

0: Reklama. Centrum Ogrodnicze Zielony Świat Ogrodu Spisarzowic koło Lubania zaprasza wszystkich miłośników ogrodu na wiosenne zakupy 7 dni w tygodniu. U nas znajdziecie największy wybór roślin, kwiatów, krzewów, drzew, bylin, akcesoriów ogrodowych oraz artykułów dekoracyjnych w okolicy. Sprawdźcie na naszym Facebooku. Centrum Ogrodnicze Zielony Świat Ogrodu Spisarzowic. Do zobaczenia!
1: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz drewniana toaletka dla dzieci za 170 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 189 zł.
2: Jak tak, to Allegro.
3: Wiosna? Zadbaj o formę twojego domu. Teraz to prostsze niż myślisz. Bramy, okna, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski z rabatem do minus 35%. Sprawdź ofertę specjalną Dom w dobrej formie na stronie wiśniowski.pl.
4: Poprowadź swój sklep Żabka i otrzymaj 30 tysięcy gwarantowanego przychodu. Mamy dostępne sklepy w Jeleniej Górze, Karpaczu, Kowarach, Kamiennej Górze i w innych lokalizacjach. Żabka. Razem założymy twój biznes. Zadzwoń 509 690 285 lub wejdź na stronę franczyza Żabka.
5: Po reklamie.
6: Muzyczne radio. Wasze piosenki na naszej antenie.

0: Silence! Stand still, laddie!
1: Słuchasz muzycznego radia.

0: laureat ubiegłorocznego bursztynowego słowika, Oskar Cyms. Daj mi znać, no i daję wam znać, że zostało nam ostatnie 15 minut do godziny 15. Za moment zabrzmią także ostatnie z dzisiejszych propozycji. Najpierw jednak czeka na was dzisiejszy hit tip. W nim Michael Schulte ze swoją nowością, a po 15 oczywiście wyczekiwane spotkanie z listą Top 20 Hip Hop. Tam przywita was Sebastian Wysoczański. Koniecznie zostańcie z nami.
1: Muzyczne radio.
2: To jest nasz dzisiejszy hit tip.
0: Dance These Tears Away.

0: Reklama.
1: Szukasz pracy w Niemczech? Zadzwoń do Stalmag. Poszukujemy spawaczy, ślusarzy, monterów, programistów CNC, lakierników i elektryków. Wystawiamy też niemieckie uprawnienia na wózki widłowe, dźwigi, koparki i inne. Wejdź na stalmag.de. Odwiedź biuro Stalmag w Lubaniu lub zadzwoń 50 000 1553.
2: Szukasz mieszkania w Jeleniej Górze? Apartamenty Sudetia zapraszają na dzień otwarty. Już w sobotę 23 maja od 10 do 16 przy ulicy Poznańskiej 4. Wejdź na budowę, zobacz mieszkania na żywo i skorzystaj ze specjalnych ofert dostępnych tylko tego dnia. Apartamenty Sudetia w Jeleniej Górze. Zobacz, gdzie możesz zamieszkać.
3: Właśnie teraz masz najlepszą okazję na kupno nowej Skody. Już 22 i 23 maja Ultima Auto zaprasza na wyjątkowe dni otwarte w salonie Skody w Jeleniej Górze. Czekają na Ciebie rabaty do 47 tysięcy złotych na modele z 2025 roku oraz do 23 tysięcy na auta z 2026. Kredyt już od 0%, leasing od 100%. A jeśli zamówisz samochód podczas wydarzenia, otrzymasz bon o wartości 1000 złotych na oryginalne akcesoria Skody. Na miejscu poczęstunek, pokazy doposażenia auta, konsultacje z doradcami oraz konkurs z nagrodami. 22-23 maja, dni otwarte w Skoda Ultima Auto w Jeleniej Górze, ulica Cieplicka 106.
0: Po reklamie.
1: To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina
4: 15.
1: Czas na wiadomości.
5: ZNP krytykuje pomysł wprowadzenia rzecznika praw uczniowskich. Rusza rozbudowa lotniska w Krakowie, obsłuży więcej pasażerów. Można liczyć na wzruszające sceny. Wieczorem Robert Lewandowski pożegna się z kibicami Barcelony. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Związek Nauczycielstwa Polskiego krytykuje rządowy pomysł na wprowadzenie w szkołach rzeczników praw uczniowskich. Ci mieliby się pojawić od 1 września w każdej szkole. Rzecznikiem praw uczniowskich miałby z automatu być nauczyciel, który opiekuje się samorządem uczniowskim. Jak mówi szef łódzkiego ZNP Marek Ćwiek, to dużo dodatkowej pracy bez dodatkowego wynagrodzenia.
6: Będzie musiał przyjmować i rozpatrywać skargi, wnikliwie badać te sprawy. Będzie zobowiązany organizować mediację, prowadzić działalność informacyjną.
5: Zdaniem ZNP do rozwiązywania spraw związanych z prawami ucznia wystarczą wychowawcy. Są do tego też szkolni pedagodzy i kuratorzy. Zwiększy się przepustowość krakowskiego lotniska. Dziś to około 13 milionów pasażerów rocznie, za kilka lat będzie 20, a to dzięki nowemu terminalowi zaczyna się budowa. Władze portu podpisały właśnie umowę z wykonawcą inwestycji. Pierwsza część, budynek zachodni, ma być gotowa za niecałe 3 lata, mówi prezes portu Łukasz Strutyński.
7: Cały czas pracujemy na czynnym lotnisku. Jedyny obszar, który rzeczywiście można powiedzieć trochę ucierpi na tym procesie, to jest obszar obsługi pasażerów VIP. Będziemy musieli wybudować terminal VIP tymczasowy. W przyszłym roku taki terminal VIP powstanie.
5: Budowa całego terminala potrwa 6 lat. Będzie kosztować 660 milionów złotych. Międzynarodowy Trybunał Karny w Hadze wydał 5 nowych nakazów aresztowania wobec obywateli Izraela. 3 dotyczą polityków, a 2 przedstawicieli sił zbrojnych. Takie informacje podał izraelski dziennik Haaretz. Nie wiadomo, kogo konkretnie dotyczą te nakazy aresztowania. Wzruszające chwile czekają dzisiaj Roberta Lewandowskiego. Wieczorem na Camp Nou Barcelona zagra z Betisem, a polski na

0: napastnik pożegna się z kibicami. Po sezonie odejdzie z klubu. Katalonia to moje miejsce na ziemi. Dziękuję wszystkim, których spotkałem na tej drodze, oświadczył Lewandowski. Klub podziękował. Pisze o wybitnym piłkarzu, wzorze do naśladowania dla młodych. Podkreśla, że Lewy przyszedł w trudnym momencie i wyciągnął zespół z kryzysu. Barcelona zawsze będzie dla ciebie domem, napisał prezes Joan Laporta. Mecz z Betisem o 21:15.
1: To były wiadomości. Reklama.
2: Szukasz nowego auta w atrakcyjnej cenie, ale na polskim rynku brak ciekawych egzemplarzy? Zaufaj ekspertom z Flycars i jeszcze dziś zleć sprowadzenie wybranego samochodu z USA. Zapewniamy fachową pomoc na każdym etapie, od wyboru samochodu aż po dostawę pod wskazany adres. Skorzystaj z naszych usług importu i odkryj, jak łatwo i szybko możesz mieć wymarzone auto z USA. Znajdziesz nas w Legnicy, Lesznie i we Wrocławiu, bądź na www.flycars.pl. Zadzwoń i umów się na spotkanie. 789 789 506. Flycars. Twoje auto z USA bliżej niż myślisz.
3: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
4: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
5: Oferta kredytu gotówkowego do 120 rat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na crediagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
6: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
7: Tu Łukasz z Autoglas. Masz samochód elektryczny? W Autoglas bezproblemowo wymienimy Twoją szybę na nową i skalibrujemy systemy bezpieczeństwa. A gwarancja Twojego samochodu pozostanie dalej ważna. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
6: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
8: Po reklamie.
9: Przyszedł czas na spotkanie z listą Top 20 Hip Hop. Sebastian Wysoczański, witamy i zapraszamy. I sprawdzaliśmy bardzo dokładnie przez ostatnie 7 dni, na kogo głosowaliście najczęściej i najchętniej. A owoc waszego głosowania właśnie teraz, miejsce 20. Siri Luis Khalifa, That's Her. To piosenka, która zaczyna przygodę na tej oto liście. Znany w zasadzie na całym świecie zarówno Siri, jak i zwłaszcza Luis Khalifa. That's Her to piosenka, która powstała dzięki tej współpracy, bardzo szybko wpadająca w ucho. Są tacy, którzy już po pierwszych sekundach powiedzieli, że jest to zdecydowanie dobry typ na wiosenny hit roku 2026. Zobaczymy, trzymamy mocno kciuki, żeby właśnie tak było. That's Her, miejsce 20. Za chwilę Tymek, BDS i Crazy Town, bo po wielkie hity, tak jak nagranie Butterfly, także w tym

Hip-hop. Przemierzamy nasze dzisiejsze zestawienie Jeezy, Bebe Rexha, Me, Myself and I. Piosenka, która obiegła cały świat, zebrała ogromną rzeszę fanów tej współpracy, współpracy Jeezy'ego z Bebe Rexą. ODZ za chwilę i Lepszy Dzień, a także i Jamal Policeman nie może zabraknąć podczas naszego niedzielnego spotkania. Tako Hemingwaya, który już w zasadzie kilka ładnych tygodni temu zaskoczył, dosłownie zaskoczył nagraniem Frascati. Tak również dziś zagramy.

Reklama. Pracujesz lub prowadzisz działalność gospodarczą w Niemczech? Chcesz bezpiecznie ulokować swoje pieniądze? Konto w banku Sparkasse to najlepsza oferta właśnie dla Ciebie. Już dziś zajrzyj na www.spk-on.pl. Obsługa i bankowość internetowa w języku polskim. Lub odwiedź nasz oddział w Görlitz lub skontaktuj się z przedstawicielstwem w Lubaniu. Po reklamie.

tłumy ludzi wciąż pod spatif. Nie mam siły na nich dzisiaj. Chyba przejdę się w Frascati. W mojej kieszeni nowy DM, potem jeszcze drugi, gratis. Lecz nie do mnie ona pisze. Przecież on jest adresatem.

O co chodzi z rudą? Sięgam dłonią do kieszeni. Piotrek, o co chodzi z bluzą? Pytasz mnie już po raz setny. Taki jeden dobry kumpel dał mi radę wieki temu. W sumie mogłem go posłuchać. Jeśli piłeś, nie diemuj. Jakaś para jest na skarpie, zanurzona w pocałunku. Chcę typowi wytłumaczyć, że nie znajdzie w niej ratunku, gdy go rzuci jak zły.

Miu, PZ i BDOS 2115 Fantazje to piosenka, która jest już wiralem w serwisach społecznościowych. Nic dziwnego, bo to piosenka, która naprawdę wpada w ucho i zostaje na długo. Miejsce 9, 3 oczka w dół względem zeszłego tygodnia. Głosy i punkty potrzebne. Za chwilę Sean Paul, za chwilę Miłosz i za moment również mówić będziemy o utworach, które otrzymały od Was najwięcej punktów i głosów.

seksualny, mam fantazję around the clock. Chcesz from the back, czy from the front? Bo wyglądasz z obu stron. Cały dzień, całą noc. Seksualny, mam fantazję around the clock.

notes. Seksualny mam fantazję round the clock. Chcesz from the back czy from the front? Bo wyglądasz z obu stron. Cały dzień, całą noc. Seksualny mam fantazję

0: Telefon 792 15 15 15 792 15 15 15.
1: Univer Auto to firma z tradycją. Szybka gotówka pod zabezpieczenie pojazdów. Skupujemy nieruchomości.
2: Po reklamie.

No i to jest ten moment, kiedy wasze głosy bardzo dokładnie policzyliśmy, zaglądamy na sam szczyt i przedstawiamy wam ekipę, która zajmuje dzisiejsze nasze podium. Sobel i Czacza, oczko w dół względem zeszłego tygodnia, ale nadal na podium, dziś miejsce trzecie. Tupac i California Love z miejsca drugiego, wielki przebój Tupaka, niezapomniany i absolutnie nieśmiertelny, a na samym szczycie PZ z nagraniem Co mam powiedzieć. Tak kończymy i co można więcej powiedzieć? Na pewno warto dodać, że wracamy do was za tydzień w niedzielę po 15. Za dziś bardzo dziękujemy, Sebastian Wysoczański. Do usłyszenia.

Co mam powiedzieć, gdy zapytają mnie o przyszłość, że lubię wydawać hajs, trwonić cenny czas, że nie mam ani grosza, bo jakoś tak wyszło, i że lubię rap i w dupie mam, co sobie pomyślą? Jakie mam plany oprócz wydania płyty? W sumie mi to wisi, mogę skręcać długopisy. Poza tym lubię fajne cycki i zimną whisky, ale nie mogę pić już, bo przegiąłem kiedyś.

0: Muzyczne radio. Na wiosnę.
1: Reklama. Gigawatt. Energia, która się opłaca. Fotowoltaika 10 kW z magazynem energii 20 kWh i modułem zarządzania energią. Już za 26 tysięcy złotych po dofinansowaniach. Zadzwoń 600 600 649 lub wejdź na gigawatt.com.pl. Gigawatt. Rachunki pod kontrolą.
2: Po reklamie.
3: To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina. Czas na wiadomości.
4: Nowoczesny ośrodek onkologiczny powstanie na Lubelszczyźnie. Wołodymyr Zełenski złożył kwiaty na polskim cmentarzu w Bykowni. Za 3 lata z taśmy zjedzie pierwszy polski samochód elektryczny. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Rekordowa inwestycja w lubelską onkologię. Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej wybuduje nowoczesny ośrodek za prawie 300 milionów złotych. Powstaną tam nowe poradnie i specjalne centrum konsultacyjne. Dzięki temu będzie można przyjąć więcej pacjentów, mówi dyrektor placówki Piotr Matej.
5: 2 razy więcej możemy przyjąć tych pacjentów. Chcemy pracować od godziny 8 do 18. Przez to też aktywność personelu klinicznego będzie większa, ale w nowym ośrodku diagnostyczno-profilaktycznym, a nie w leczeniu szpitalnym, czyli tej medycynie naprawczej.
4: Nowy ośrodek zacznie przyjmować za 3 lata. Pieniądze pochodzą z funduszu medycznego i z własnego budżetu szpitala. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski złożył kwiaty na polskim cmentarzu wojennym w Bykowni. Spoczywa tam 3,5 tysiąca Polaków z listy katyńskiej zamordowanych przez Rosjan w 1940 roku. W Bykowni pod Kijowem pogrzebano łącznie 150 tysięcy ofiar komunizmu, ludzi różnej narodowości. Resort edukacji zrezygnował z planu przeniesienia egzaminów ósmoklasisty z maja na kwiecień. Taka zmiana miała wejść w życie w przyszłym roku szkolnym, ale nie wejdzie, bo prezydent zawetował ustawę o prawie oświatowym. Była tam mowa m.in. o zmianie terminu egzaminu. Rząd toczył jeszcze dyskusję na ten temat, ale ostatecznie zrezygnował z

0: przesuwania egzaminów. Choć jak uważa wiceminister edukacji Katarzyna Lubnauer, zmiana byłaby dobra.
1: Byłoby to wygodniejsze. W tej chwili to jest tak, że prawie całe wakacje trwa rekrutacja.
0: Prezydent uznał, że propozycja nowego prawa wprowadza za dużo chaosu. Tegoroczne egzaminy ósmoklasiści mają już za sobą, wyniki 3 lipca. Powstanie polski samochód elektryczny. Pierwszy zjedzie z taśmy za 3 lata. Technologię do pojazdów dostarczy tajwańska firma Foxconn, mówi minister aktywów państwowych Wojciech Balczun.
2: Budujemy w Polsce samochód pod naszą marką, na bazie rozwiązań technologicznych firmy Foxconn i te samochody będą sprzedawane na początku w Polsce, a potem w całej Europie. Mamy tutaj exclusivity na cały europejski rynek.
0: Fabryka stanie w Jaworznie, budowa ruszy wiosną przyszłego roku.
3: To były wiadomości. Muzyczne radio. Kochamy muzykę. Debiutanci.pl w muzycznym radiu.

0: muzyczne radio. Wiosna. Nowe hity przyniosła.
1: Reklama. Hej, brolerzy! Gotowi na starcie? Już 23 maja Nowy Rynek zamienia się w miasteczko brolerów. Przed Wami od 11 do 18 Dzień Dziecka z Brawl Stars. Turnieje 3x3, pojedynki solo, VR, quizy i fotobudka 360. Wskakujcie do gry, zdobywajcie punkty mocy i wspinajcie się po poziomach gry jako zadymiarz wszechczasów. Wśród atrakcji także makijaże cosplay, gigantyczne figurki i dobra zabawa dla dzieci w każdym wieku. Do zobaczenia w galerii Nowy Rynek.
2: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
3: Tu Rafał z Autoglas. Każde uszkodzenie na przedniej szybie z czasem zmieni się w pęknięcie. Autoglas naprawimy Twoją szybę w 30 minut. Umów się, zanim będzie za późno. Zadzwoń na 801 181 181 i zyskaj 5% rabatu, umawiając się online.
2: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
4: Wiosna? Zadbaj o formę Twojego domu. Teraz to prostsze niż myślisz. Bramy, okna, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski z rabatem do minus 35%. Sprawdź ofertę specjalną Dom w dobrej formie na stronie wiśniowski.pl.
5: Co masz?
6: Dla mnie hot dog i Pepsi, a dla Ciebie coś ekstra.
5: Chips Lays? Dzięki.
6: Wziąłem specjalnie dla Ciebie.
5: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
6: Specjalnie dla Ciebie kliknąłem w aplikację.
7: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
1: Po reklamie.
0: Muzyczne radio stawia na debiutantów. Posłuchajcie ich piosenek.

0: Muzyczne Radio.
1: No i teraz, moi drodzy, pasmo, które sprawi, że wasze uszy będą świadkami tworzącej się historii polskiej sceny muzycznej. Patryk Łasica, dzień dobry po godzinie 16. No jak zawsze, przed nami wiele ciekawych, nieznanych twarzy i głosów. Te znane również się pojawią, ale wszyscy mają jeden wspólny mianownik. Jest to młode, debiutujące pokolenie artystów, o którym, kto wie, może kiedyś będziecie opowiadać nawet wnukom. Zagrały dla nas już siostry Zuzia i Maja Jabłońskie, przed momentem Martyna Baranowska. No i skoro wspomniałem o nowościach, to posłuchajmy zgranych Liczy i myślę, że oni także liczą na wsparcie w waszych głosach.
0: To jest kolejny debiut w muzycznym radiu.
2: Pisaliśmy i dzwonisz mi do drzwi.

Alien i Mighty Sen na zabój, 18 minut po godzinie 16. No a przed nami kolejny debiut. Przywita nas kapela o nazwie Sad Smiles, czyli tak jakby smutne uśmiechy, utwór Lustro. I co warto podkreślić, średnia wieku w tym zespole to 18 lat. Wielu z wykonawców gra na wielu instrumentach, także nie można określić, kto gra na którym i jednocześnie nie dają się zaszufladkować w żadnym z gatunków muzycznych. Bardzo ciekawy projekt, koniecznie posłuchajcie.

0: muzyczne radio. Wiosna. Nowe hity przyniosła.
1: Reklama. Poprowadź swój sklep Żabka i otrzymaj 30 tysięcy gwarantowanego przychodu. Mamy dostępne sklepy w Jeleniej Górze, Karpaczu, Kowarach, Kamiennej Górze i w innych lokalizacjach. Żabka. Razem założymy twój biznes. Zadzwoń 509 690 285 lub wejdź na stronę franczyza Żabka.
2: Cześć sąsiad, wpłaciłem zaliczkę na fotowoltaikę.
3: Zaliczka? A po co? Ja wybrałem firmę Fotowoltaika Ryszard Zech i nie pobrali żadnej zaliczki. To lider w branży systemów fotowoltaicznych, magazynów energii i pomp ciepła. 20 lat doświadczenia i ponad 10 tysięcy wykonanych instalacji. Bez pośredników. Robią cały dom na zasilaniu awaryjnym, a nie na gniazdku awaryjnym. Przebiją każdą ofertę. Sprawdź na produkujprąd.myślnik.pl lub zadzwoń 790 790 225. Zaufaj profesjonalistom. Fotowoltaika Ryszard Zech.
4: Po reklamie.
5: To jest kolejny debiut w muzycznym radiu.
6: Hej, z tej strony Hela Mary. Pozdrawiam wszystkich słuchaczy muzycznego radia i zapraszam do słuchania mojego nowego singla Makaron. Życzę smacznego słuchania.

0: muzyczne radio stawia na debiutantów. Posłuchajcie ich piosenek.
1: A właśnie posłuchaliście lepszego dnia od ODZ wraz z DJ-em Shadowface. No i zdecydowanie lepszy dzień będą mieć wszyscy fani Jeremiego i Artura Sikorskiego, bo panowie po latach powrócili i grają wspólnie. Koniecznie posłuchajcie, jak brzmi młodość.

0: Reklama.
1: Szukasz mieszkania w Jeleniej Górze? Apartamenty Sudetia zapraszają na dzień otwarty. Już w sobotę 23 maja od 10 do 16 przy ulicy Poznańskiej 4. Wejdź na budowę, zobacz mieszkania na żywo i skorzystaj ze specjalnych ofert dostępnych tylko tego dnia. Apartamenty Sudetia w Jeleniej Górze. Zobacz, gdzie możesz zamieszkać.
2: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
3: Pięcioletnia gwarancja na szybę samochodową? Od teraz w Autoglas wydłużamy gwarancję na szyby marki AGC i Nordglas. Zapewnij sobie spokój i bezpieczeństwo na lata. Skontaktuj się z nami na 801-181-181 lub na autoglas.pl.
2: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
4: Co masz?
5: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
4: Chips Lays? Dzięki.
6: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
4: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
5: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
7: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
8: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz drewniana toaletka dla dzieci za 170 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 189 zł. Jak tak, to Allegro.
0: Po reklamie. Muzyczne radio stawia na debiutantów. Posłuchajcie ich piosenek.

0: wszystko mam, no i Max Łapiński. Dziś na miejscu 9, minus 1 punkt przez tydzień, no ale to już znacie, czas na powiew świeżości, wakacyjnego powietrza, a taką aurę stworzą nam modelki w towarzystwie Włodarskiego. Przed nami Lubię Cię jak lato.
1: To jest kolejny debiut w muzycznym radiu.

Na moment, a to była nowość na miejscu 10, jednocześnie Młody W. Zostało nam także 10 minut do godziny 17. Przypominam, że na 10 wybranych utworów możecie głosować na naszej stronie internetowej muzycznyradio.pl. Naprawdę warto to robić, no bo wspieracie tym samym polskich debiutujących artystów. Płyńmy dalej, no i przed nami Przebij Śniegi, Symbol Wiosny, jednocześnie Egipt.

0: www.radioreklamy.pl w muzycznym radiu.
1: No i niestety wszystko, co dobre, kiedyś się kończy. No i zostało nam zaledwie 7 minut do godziny 17. Za moment przeniesiemy się na międzynarodowe wody. Tam dowiecie się, co będzie grane. Czeka na was przegląd najlepszych nowości z obecnego tygodnia. A w debiutantach na sam finał jeszcze strefa intymna i Odetchaj.

0: muzyczne radio stawia na debiutantów. Posłuchajcie ich piosenek. Reklama. Zielony Ogród. Witamy w świecie niezawodnych maszyn i urządzeń do prac w ogrodzie. Zielony Ogród. Autoryzowany dealer firmy Alco. Poleca traktorki, kosiarki, roboty koszące, pilarki, urządzenia akumulatorowe do pielęgnacji ogrodu. Atrakcyjna sprzedaż ratalna. Zielony Ogród. Bolesławiec Wróblewskiego 11.
1: Właśnie teraz masz najlepszą okazję na kupno nowej Skody. Już 22 i 23 maja Ultima Auto zaprasza na wyjątkowe dni otwarte w salonie Skody w Jeleniej Górze. Czekają na Ciebie rabaty do 47 tysięcy złotych na modele z 2025 roku oraz do 23 tysięcy na auta z 2026. Kredyt już od 0%, leasing od 100%. A jeśli zamówisz samochód podczas wydarzenia, otrzymasz bon o wartości 1000 złotych na oryginalne akcesoria Skody. Na miejscu poczęstunek, pokazy doposażenia auta, konsultacje z doradcami oraz konkurs z nagrodami. 22-23 maja, dni otwarte w Skoda Ultima Auto w Jeleniej Górze, ulica Cieplicka 106.
2: Po reklamie.
0: To jest muzyczne radio. Minęła godzina
3: 17.
0: Czas na wiadomości.
4: Cztery osoby, które zostały wczoraj ranne w Modenie, to członkowie polskiej rodziny. W ciągu roku powinna być dostępna szczepionka przeciwko boreliozie. Uniwersytet Opolski otwiera kierunek związany ze sztuczną inteligencją. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Cztery osoby ranne w Modenie to członkowie polskiej rodziny mieszkającej w pobliskiej miejscowości Castelfranco Emilia na północy Włoch. Poinformowały o tym lokalne władze. Wcześniej rzecznik MSZ-u w Warszawie Maciej Wewiór podał, że ucierpiała jedna obywatelka Polski. Wczoraj rozpędzony samochód uderzył w grupę przechodniów w Modenie. Ranił 8 osób, w tym 3 ciężko. Sprawca został schwytany przez świadków. Zranił nożem jednego z nich. To Luca Signorelli, przechodzień, który pierwszy zatrzymał napastnika.
5: Widziałem, jak ludzie się odwracali, bo oczywiście byli przestraszeni, ale czasami trzeba zareagować. Zdałem sobie sprawę z niebezpieczeństwa, w jakim się znalazłem dwa razy. Najpierw, gdy prawie mnie przejechał, a potem, gdy zostałem dźgnięty nożem.
4: Sprawcą ataku na ludzi w centrum Modeny jest 31-letni mężczyzna z rodziny imigrantów z Maroka. Media podały, że leczył się psychiatrycznie. Burmistrz Modeny, Massimo Mezzetti, podziękował ludziom, którzy złapali sprawcę.
5: Chciałbym podziękować tym obywatelom, 4 lub 5, którzy go ścigali i schwytali, a następnie przekazali organom ścigania. Zwłaszcza, że był on również uzbrojony w nóż.
4: Rannych odwiedzili w szpitalu w Modenie prezydent Włoch Sergio Mattarella i premier Giorgia Meloni. Międzynarodowy Trybunał Karny w Hadze zdementował dzisiejszą wiadomość podaną przez izraelską prasę. Dziennik Haaretz podał, że Trybunał wydał 5 nowych nakazów aresztowania wobec obywateli Izraela. To nieprawda, oświadczyła rzeczniczka Trybunału. W ciągu roku ma być dostępna szczepionka przeciwko boreliozie, tak twierdzi profesor Joanna Zajkowska z Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. Zakończyły się już badania kliniczne.
6: Wiemy, że skuteczność jest ponad 70%. Teraz już te procedury tylko przygotowania produktu, nazwania, sprzedaży i rejestracji.
4: Oprócz boreliozy najpoważniejszą chorobą odkleszczową jest zapalenie mózgu. Szczepionka przeciwkleszczowemu zapaleniu mózgu jest dostępna. Politechnika Opolska otworzy w nadchodzącym roku akademickim nowy kierunek studiów przeznaczony dla osób zainteresowanych sztuczną inteligencją, a także cyberbezpieczeństwem i chmurami obliczeniowymi. To już drugi nowy kierunek związany ze sztuczną inteligencją.

0: Wiosna. W muzycznym radiu.
1: Reklama. Gigawatt. Energia, która się opłaca. Fotowoltaika 10 kW z magazynem energii 20 kWh i modułem zarządzania energią. Już za 26 tysięcy złotych po dofinansowaniach. Zadzwoń 600 600 649 lub wejdź na gigawatt.com.pl. Gigawatt. Rachunki pod kontrolą.
2: Po reklamie.
3: Muzyczne radio. To będzie grane. Nowości i premiery w każdą niedzielę po 17:00.

0: Adios, Flattery, Fire Away. 11 minut po godzinie 17. No i witam wszystkich w paśmie idealnym dla tych, którzy uwielbiają nowości. No bo, jak wiadomo, każdego dnia dokonujemy dla Was selekcji premier, które spływają do naszej redakcji. No i te najlepsze prezentujemy w każdą niedzielę po godzinie 17. I to właśnie ten moment. Patryk Łasica, dzień dobry. I to właśnie będzie grane, także jeśli chcecie wiedzieć, co nowego muzycznego słychać w wielkim świecie, to koniecznie zostańcie z nami, a na horyzoncie wyłania się B. Miller, Depressed on the Internet.
1: Muzyczne radio. To będzie grane.

No i idealny utwór o tym, że dom to niekoniecznie muszą być cztery ściany. Pójdźmy dalej i wyruszmy na międzynarodowe wody, a tutaj przywita nas Holly Mumberstone, White Noise.

0: telefon 792 15 15 15 792 15 15 15.
1: Univer Auto to firma z tradycją. Szybka gotówka pod zabezpieczenie pojazdów. Skupujemy nieruchomości.
2: Po reklamie. Muzyczne radio to będzie grane. Nowości i premiery w każdą niedzielę po 17:00.

Maja i Zuzia Jabłońskie. Nie wiem, co myślę o miłości. No, ja natomiast wiem, że jeśli się myśli, to znaczy prawdopodobnie to nie jest miłość. Także może nie jest to takie złe, jak się nie wie. Pójdźmy dalej, no i ponownie przywitajmy wielką gwiazdę zza oceanu, a przywita nas Madison Beer i najnowsze Love Girl.

0: Drogi na gorąco.
1: Jak informuje portal elubań.pl, na drodze wojewódzkiej nr 393 doszło do kolizji dwóch samochodów osobowych, która całkowicie zablokowała ruch na drodze wojewódzkiej w Kościelniku. Do zdarzenia doszło tuż przed 16 na skrzyżowaniu z drogą gminną w kierunku Szyszkowej. Cały ruch odbywa się objazdem przez Jałowiec. W tej chwili na miejscu pracują policjanci, którzy badają okoliczności tej kolizji. Jeśli zmierzacie w tamtym kierunku, zalecamy wybór innej trasy. Życzymy szerokości i ostrożności.
2: Autopromocja.
0: Twój głos na antenie muzycznego radia. Jesteś świadkiem nagłego wydarzenia, wypadku, utrudnień na drodze albo innej sytuacji, o której warto poinformować słuchaczy? Wystarczy, że pobierzesz naszą aplikację mobilną z Google Play lub App Store i wybierzesz opcję Nagraj wiadomość głosową. W prosty i szybki sposób twój komunikat może trafić na antenę. Zatem do usłyszenia w muzycznym radiu.
2: Autopromocja.
3: Reklama.
0: Pracujesz lub prowadzisz działalność gospodarczą w Niemczech? Skorzystaj z oferty Banku Sparkasse. Konta prywatne i firmowe, kredyty gotówkowe i hipoteczne, lokaty i papiery wartościowe. Już dziś zajrzyj na www.spk-on.pl. Obsługa i bankowość internetowa w języku polskim. Lub odwiedź nasz oddział w Görlitz lub skontaktuj się z przedstawicielstwem w Lubaniu.
4: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
5: Tu Rafał z Autoglas. Każde uszkodzenie na przedniej szybie z czasem zmieni się w pęknięcie. W Autoglas naprawimy twoją szybę w 30 minut. Umów się, zanim będzie za późno. Zadzwoń na 801-181-181 i zyskaj 5% rabatu, umawiając się online.
4: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
6: Jedne okulary do czytania, drugie do komputera, trzecie do prowadzenia. Czas to uprościć. Przyjdź do Vision Express po okulary progresywne. Złap więcej ostrości w każdej odległości. Jedno rozwiązanie, a wiele korzyści. Teraz w Vision Express przy zakupie okularów soczewki progresywne aż do 50% taniej. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express SP spółka z o.o. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin akcji dostępne na visionexpress.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Do zobaczenia w Vision Express.
3: Po reklamie.
0: Muzyczne radio to będzie grane. Nowości i premiery w każdą niedzielę po 17.

0: Katus and Grace Kinsler, Ozone. No i moi drodzy, czas niestety to nie tramwaj, nie staje na żądanie, no ale nawet jeśli zatrzymać się go nie da, to na pewno da się skorzystać z każdej danej nam minuty. No i w pozostałych do godziny 18 zagrają dla Was jeszcze Cascade, pojawi się Martyna Baranowska, Rehab czy Timmy Trumpet, a zaraz po serwisie czeka na Was powrót weekendowego Best Of, wliczając w to oczywiście wspomnienia z piątkowego DMC, bo stery muzycznego radia przejmie Maciej Wowk. Ja dziękuję za dziś, Patryk Łasica, pięknej reszty dnia, udanego tygodnia. No i do usłyszenia.
1: Muzyczne radio. To będzie grane. Nowości i premiery w każdą niedzielę po 17:00.

0: Autopromocja. Welcome back to the world of trance and progressive. Po kilkuletniej przerwie powraca w nowej odsłonie, w nowym miejscu, z najnowszymi produkcjami klubowej sceny, których nie usłyszycie nigdzie indziej. W każdy piątek po DMC czeka na was.
1: Hey guys, what's up? This is Armin van Buuren.
0: State of Trance. Retransmisja kultowej audycji tylko w muzycznym radiu.
2: Live from the studio in Amsterdam. This is a state of trance with Armin van Buuren.
0: To jest muzyczne radio. Minęła godzina
3: 18.
0: Czas na wiadomości.
4: Mężczyzna zatrzymany za fałszywe alarmy na policji jest niewinny. Resort obrony dementuje, nie było maila z Pentagonu w sprawie wojsk USA. Polscy piłkarze ręczni awansowali na Mistrzostwa Świata. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Zwrot w sprawie fałszywych alarmów, przez które policja weszła m.in. do domu szefa telewizji Republika Tomasza Sakiewicza. Zatrzymany 53-letni mężczyzna jest niewinny, podaje policja. Ktoś włamał się na jego konto internetowe i wykorzystał je do przestępstw. Mężczyzna dostał status pokrzywdzonego. Przypomnijmy, między 10 a 15 maja doszło do 12 interwencji policji. Policja twierdzi, że musiała interweniować po sygnałach, że pod wskazanymi adresami zagrożone jest czyjeś życie. Nie było żadnego maila od Amerykanów w sprawie wstrzymania przyjazdu ich żołnierzy do Polski, tak twierdzi rzecznik Ministerstwa Obrony Janusz Sejmej. Portal Politico napisał dzisiaj, wcześniej też Onet, że ostrzeżenie o odwołaniu planowanego rozmieszczenia amerykańskich wojsk w naszym kraju dotarło mailem do Polski. I to już kilka dni wcześniej. Wiadomość miała utknąć w zaszyfrowanej skrzynce mailowej generała Wiesława Kukuły. Nic nam o tym nie wiadomo, nie potwierdzam, podkreśla rzecznik resortu obrony.
5: Sztab generalny poinformował po artykule jednego z portali, że żadna informacja o wstrzymaniu rotacji amerykańskiej brygady do nich nie wpłynęła. Trudno, żeby coś, co nie wpłynęło do sztabu generalnego, trafiło do resortu obrony narodowej. Jest to raczej niemożliwe.
4: W nadchodzącym tygodniu minister obrony i szef sztabu generalnego Wojska Polskiego mają zaplanowane spotkania z amerykańskimi dowódcami. Ludzkie głosy i twarze powinny być chronione w erze sztucznej inteligencji, zaapelował papież. Zwrócił się do wiernych przybyłych do Watykanu. Leon XIV przypomniał, że w niektórych krajach obchodzony jest dziś Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu.
6: W epoce sztucznej inteligencji zachęcam wszystkich do zaangażowania, by promować formy komunikowania zawsze szanujące prawdę o człowieku, na którą należy ukierunkować każdą innowację technologiczną.
4: Papież mówił też o tym, że w ostatnich latach, gdy dochodzi do wielu wojen, zahamowany został postęp w działaniach na rzecz ochrony środowiska naturalnego. Polscy piłkarze ręcznie awansowali do Mistrzostw Świata, zdecydował o tym remis w Olsztynie z Austrią 30-30. Mistrzostwa odbędą się w styczniu przyszłego roku w Niemczech.
0: To były wiadomości. Muzyczne radio.

0: 1429 notowanie listy DMC to nasza...
1: Numer 1. Listy DMC.
0: Shannon Burns i Embrace Me na miejscu pierwszym. Zobaczymy jak długo. 6 minut po 18. Maciej Wok, witam, dobry wieczór. Pogoda dopisała. Niedziela nam się dzisiaj sprawiła jak najbardziej. Słońce nie przesadzało, a człowiek nawet przez chwilę wierzył, że jutro odwołali poniedziałek. Ale spokojnie, moi drodzy, nie psujmy sobie tego takimi faktami. Muzyczne radio to relaks, dobra energia, dźwięki, które wchodzą lepiej niż kawa o godzinie 18:08. Zapraszamy serdecznie, bo to był Alex Mow, a teraz już zupełnie inna muzyka, bo dobre brzmienie prosto z Berlina od Paula Oakenfolda. Zapraszamy serdecznie, Best of, do godziny 20 po 20. Zapraszam na festiwal hitów i gramy jak w transie. Polecimy sobie o 22. Time to dance. Spróbujcie, warto.

0: Reklama. Hej, brolerzy! Gotowi na starcie? Już 23 maja Nowy Rynek zamienia się w miasteczko brolerów. Przed Wami od 11 do 18 Dzień Dziecka z Brawl Stars. Turnieje 3x3, pojedynki solo, VR, quizy i fotobudka 360. Wskakujcie do gry, zdobywajcie punkty mocy i wspinajcie się po poziomach gry jako zadymiarz wszechczasów. Wśród atrakcji także makijaże cosplay, gigantyczne figurki i dobra zabawa dla dzieci w każdym wieku. Do zobaczenia w galerii Nowy Rynek.
1: Wiosna? Zadbaj o formę Twojego domu. Teraz to prostsze niż myślisz. Bramy, okna, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski z rabatem do minus 35%. Sprawdź ofertę specjalną Dom w dobrej formie na stronie wiśniowski.pl.
2: Jak ultra okazję do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz drewniana toaletka dla dzieci za 170 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 189 zł. Jak tak, to Allegro.
0: Po reklamie. Muzyczne radio. Best of. Najlepsze z najlepszych.

0: DMC News. Przedstawia Tom Dutt.
1: DMC News już w blokach startowych, a w nich tacy zawodnicy jak Joris Born, Luke Slater i Armin van Buuren. Doborowa ekipa, ekskluzywne towarzystwo, a co za tym idzie, najnowsze produkcje tych właśnie artystów. Pochylimy się nad nimi już teraz, zatem dajcie głośniej DMC News. Startujemy, zaczynamy.
0: DMC News.
1: Joris Born wydał album, który ma bardziej kinowo-medytacyjny charakter niż jego wcześniejsze muzyczne produkcje. Holenderski producent na chwilę odchodzi od klubowych dźwięków i na nowo zapowiedzianym albumie Melatonin skupia się na downtempo i muzyce ambient. Album pojawia się jako uzupełnienie do wydanego rok temu krążka Serotonin, jego piątego albumu studyjnego. Podczas gdy Serotonin celował w kluby, Melatonin zwraca się do wewnątrz, eksplorując relacje artysty z projektowaniem dźwięku i klarownością melodyczną. Na nowym albumie Worn skłania się ku dłuższym formom i rozległym przestrzeniom dźwiękowym. W ciągu ostatnich dwóch dekad Joris zbudował jeden z najbardziej cenionych katalogów muzyki elektronicznej, poruszając się między precyzją techno skupioną na klubach, a bardziej ekspansywnymi, melodyjnymi kompozycjami. Jego pełnometrażowe albumy studyjne to m.in. Future History, From a Deep Place, Nobody Knows, Four i Serotonin.
0: DMC News.
1: Teraz Luke Slater, jedna z najważniejszych postaci undergroundowej sceny muzyki elektronicznej. Artysta powraca z nowym albumem jako Planetary Assault Systems. Projekt, który od połowy lat 90. definiuje surowe, industrialne, hipnotyczne oblicze techno, doczeka się kolejnego wydawnictwa zatytułowanego Planetary People. Jak podkreśla Slater, nowy materiał powstał na styku pracy studyjnej i występów na żywo, a jego rdzeniem jest surowa energia oraz długofalowe dojrzewanie pomysłów. To podejście od lat definiuje jego katalog wydawniczy dla Osgood Ton, gdzie każdy album jest osobnym, precyzyjnie skonstruowanym światem dźwiękowym. Planetary People to kolejny rozdział wieloletniej eksploracji granic techno, muzyki, która nie tylko działa na parkiecie, ale także buduje gęste, niemalże filmowe narracje.
0: DMC News.
1: Znany wam doskonale król muzyki trance Armin van Buuren powraca z najnowszą odsłoną swojej kultowej serii miksów Estate of Trance 2026. To już, szybko licząc, 23. edycja projektu i jednocześnie wyjątkowy jubileusz. 25 lat jednej z najważniejszych marek w historii muzyki trance. Album stanowi przekrojowe spojrzenie na aktualne brzmienia gatunku oraz kierunek jego rozwoju. Nowa kompilacja składa się z 43 utworów podzielonych na trzy części: Pulse, Frequency i Energy. Każda z nich prezentuje inny wymiar współczesnego trance'u. Na trackliście znalazły się m.in. takie numery jak Sunshine's on Me, Glockenbach and Armin van Buuren, Dopamine, Machine, Lily Palmer i Armin van Buuren oraz oficjalny hymn ASOT 2026, Always You, stworzony wspólnie z Richardem Durandem. A wśród artystów pojawiają się także oni: Kesha, Omnia, Superstrings, Joris Worn i wielu, wielu innych. Estate of Trance, jak wiecie, świętuje 25-lecie. My będziemy celebrować tę rocznicę wspólnie w Warszawie. Przypominamy, 20 czerwca spotykamy się na stadionie Legii Warszawa, gdzie ASOT pojawi się w pełnej stadionowej odsłonie. Pierwszy raz w takiej skali w naszym kraju. Organizatorem wydarzenia jest agencja TMI, a kolejne spotkanie z DMC News już niebawem. Zatem do miłego.

Muzyczne radio. Reklama. Trzy jeleniogórskie uczelnie i miasto Jelenia Góra zapraszają na Wielkie Jeleniogórskie Juwenalia.

0: 17 startuje Jeleniogórska Liga Rocka, a na finał wystąpi gwiazda wieczoru Jam. W sobotę od 16 DJ-e, a o 20 zespoły Flow Up oraz Electro City Nation. Na finał z Colim oraz Maciej Wolf DMC, patronat Muzyczny Radio.
1: Każdy znajdzie mrówkę blisko, każdy znajdzie w mrówce wszystko
2: i jeszcze więcej. Pobierz aplikację Moja Mrówka i łap okazję. Promocje, ebony i gazetka zawsze pod ręką.
1: Od morza do Tatr, w mrówce to wszystko mam.
3: Po reklamie.

0: To są nasze dźwiękowe delikatesy, dźwiękowe smakołyki. Ładnie nam Joris Von przygrywa w remiksie, więc można śmiało powiedzieć sobie, udawać, że weekend jeszcze ma, nie wiem, 1, 2, 3 dni. A co? Już za chwilę kolejny track, który spowoduje drżenie nóg i chęć zabawy. Nowy numer od Davida Guetty.
1: Reklama.

0: i wypróbuj za darmo. Jak tak, to Allegro.
1: Widziałaś? Polska premiera Kia K4 Kombi.
2: No, a wiesz, że wielkość ma znaczenie?
1: Niespełna 4,70 m długości. Robi wrażenie.
2: A w środku?
1: Ogromny bagażnik, 604 litry.
2: A czy będzie wygodnie i bezpiecznie?
1: Co za pytanie. Head-up display, bezprzewodowy Android Auto i Apple CarPlay. Idziemy do salonu. Tam wszystko ci pokażę. Polska premiera Kia K4 Kombi już w salonach.
3: Kia. Movement that inspires.
4: Szukasz stylowych mebli do domu? A może na balkon lub taras? Teraz w Black Red White. Nawet 55% rabatu na meble i dodatki. Tylko do 27 maja. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
5: Po reklamie.
6: Muzyczne radio.
7: This station in conjunction with other airwave announcements will conduct this exact test without prejudice under the jurisprudence of the soul.

0: jest Muzyczne Radio. Minęła godzina
1: 19.
0: Czas na wiadomości.
2: Włosi sprostowali. Samochód ranił jedną osobę z Polski, a nie cztery. Robert Lewandowski wieczorem pożegna się z kibicami Barcelony. Niemiecka policja zastrzeliła tygrysa, który uciekł z prywatnej hodowli. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. W Modenie została poszkodowana jedna Polka, a nie czworo Polaków. Burmistrz miejscowości, gdzie mieszka Polka, zdementował informację włoskiej agencji ANSA. Stwierdził, że błędnie przytoczyła ona jego słowa. O tym, że w Modenie ucierpiała jedna obywatelka Polski, mówił też wcześniej polski MSZ. Przypomnijmy, 31-letni mężczyzna wjechał samochodem w grupę ludzi. Nikt nie zginął, ale wiele osób zostało rannych. To będzie ostatni występ Roberta Lewandowskiego na Camp Nou. Wieczorem FC Barcelona zagra z Betisem Sevilla, a polski napastnik pożegna się z kibicami Barsy. Po zakończeniu sezonu rozstaje się z klubem. W ciągu tych 4 lat spełnił oczekiwania swoje i kibiców, mówi były reprezentant Polski Radosław Gilewicz.
3: Kiedy opuszczał Bayern Monachium, to się tak zastanawiałem, czy Barcelona nie będzie to już w pewnym momencie za wysokie progi dla niego, a jednak podołał i tyle nisko czoła za tym, co osiągnął. Był kluczowym piłkarzem, jeżeli chodzi o strzelanie goli, stał się legendą Barcelony.
2: Robert Lewandowski nie zdradził jeszcze, gdzie zagra w przyszłym sezonie, ale najwięcej mówi się o Arabii Saudyjskiej. Miałby tam zarabiać 90 milionów euro rocznie. Niemiecka policja zastrzeliła tygrysa, który uciekł z prywatnej hodowli pod Lipskiem. Zwierzę zraniło lekko jedną osobę. Uciekło z hodowli treserki zwierząt znanej sąsiadom jako królowa tygrysów. Sąsiedzi, jak podają lokalne media, już wcześniej skarżyli się policji na tę hodowlę. Będą utrudnienia dla turystów w Tatrach. Jutro drogowcy zamykają drogę do Morskiego Oka. Rozpocznie się remont jezdni, potrwa miesiąc. Prace będą prowadzone etapami, mówi Tomasz Zając, przewodnik z Tatrzańskiego Parku Narodowego.
4: Od najbliższego poniedziałku, 18 maja, nie będą kursowały e-busy, nie będą jeździły konie do Morskiego Oka. To jest ten pierwszy tydzień prac. Natomiast po weekendzie tu już będą większe utrudnienia. Będzie zamknięta całkowicie, łącznie z pieszymi, droga na odcinku Łysa Polana, Wodogrzmoty, Mickiewicza.
2: Do Morskiego Oka będzie można dojść, ale szlakiem z wierchu Porońca przez Rusinową Polanę. To trasa dłuższa o jakieś 2 godziny od standardowej drogi z Palenicy Białczańskiej.
0: To były wiadomości. Muzyczne Radio. Muzyczne Radio. Kochamy muzykę.

klasa sama w sobie. To są nasze idealne numery. Ideolo na niedzielne, późne popołudnie. Richard Durand, Into Something. Po 19:00 witamy. A teraz dobre sample sprzed lat, ale jak fajnie opakowane.

0: Reklama.
1: Chcecie wygrywać więcej?
2: Tak!
1: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
2: Ale to kręci!
1: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
0: Po reklamie. Muzyczne radio.

No takie ładne skacz na rytmy, melodyjne granie i dobra energia. To ideał pasujący do ciepłego wieczoru i otwartych okien my mamy wszystkie w całym radiu. No i to jest właśnie ten moment, kiedy można jeszcze złapać troszeczkę luzu, zanim no poniedziałek zacznie udawać coś arcyważnego. Dokładamy kolejny track, lekki, taneczny, z uśmiechem po prostu.

0: dance with me.
1: Reklama. Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz drewniana toaletka dla dzieci za 170 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 189 zł. Jak tak, to Allegro.
2: Po reklamie. Muzyczne radio.

0: najlepsze w muzycznym radiu.
1: Oj, Schillerka, to my kochamy wszyscy i jeszcze podmiksowany przez Casey brzmi niczym dynamit. Kwadrans do 20. Rusza w waszą stronę. Utwór sprzed 20. 2005. Kalinda, Ritmo Dynamic.
2: Con una bomba provocante, con una bomba provocante, con una bomba provocante.

0: zwolnień lekarskich wystawianych z powodu zaburzeń psychicznych. Ukraina coraz śmielej uderza dronami w obwód moskiewski. Rząd planuje uporządkować drogi rowerowe. Rowerzyści mają na tym skorzystać. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Wyraźnie rośnie liczba zwolnień lekarskich wystawianych z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania. W ciągu ostatnich 7 lat liczba takich L4 zwiększyła się o połowę, mówi Krystyna Michałek z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.
1: W 2025 roku z tytułu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania wystawiono 1 800 000 zaświadczeń lekarskich, obejmujących łącznie 34 100 000 dni absencji chorobowej.
0: Do najczęstszych przyczyn tych zwolnień należą depresja, zaburzenia nerwicowe, reakcje na ciężki stres, zaburzenia osobowości oraz schizofrenia. Ukraińskie wojska informują o kolejnych uderzeniach na cele w Rosji. Zaatakowane zostały m.in. rafineria na obrzeżach Moskwy, zakłady produkujące półprzewodniki dla rosyjskiej armii oraz lotnisko wojskowe na Krymie. Takie operacje, jak twierdzi Służba Bezpieczeństwa Ukrainy, znacząco osłabiają wojenny potencjał Rosji. A poza tym skuteczne uderzenie w obwodzie moskiewskim pokazuje, że nawet ten najbardziej chroniony region nie jest bezpieczny. W Polsce ma się skończyć wreszcie chaos związany z drogami dla rowerów. Nowa ustawa ma połączyć drogi rowerowe w jeden system, mówi Marcin Chęcz z Komisji Transportu w Łódzkim Magistracie.
2: Poszatkowane w różnym standardzie, no klasycznym tego przykładem jest Hel, gdzie po prostu co gmina jest inna nawierzchnia, czasami jej w ogóle nie ma. Rowerzyści byli troszkę skazani na świadomość włodarzy gmin, przez które przechodzą poszczególne szlaki.
0: Ustawa o trasach rowerowych ma zostać przyjęta w 3 kwartale tego roku. Opolski Ogród Zoologiczny ma nowego lokatora. To wilk grzywiasty pochodzący z Francji Ludwik dołączy do wilczycy Izy, która czekała na partnera od około 2 lat. Mówi Tomasz Taratuta z Opolskiego Zoo.
3: Na co dzień są to raczej zwierzęta samotne. Nie łączą się w takie stałe pary, no natomiast ogród zoologiczny rządzi się tu troszkę swoimi prawami, więc taka para wilków grzywiastych w momencie połączenia no już stale będzie ze sobą przebywać.
0: Opolanie zwiedzający zoo będą mogli go zobaczyć najprawdopodobniej już w najbliższym tygodniu.
4: To były wiadomości. Muzyczne radio.

0: konta i wypróbuj za darmo. Jak tak, to Allegro.
1: Każdy znajdzie mrówkę blisko. Każdy znajdzie w mrówce wszystko.
2: I jeszcze więcej. Pobierz aplikację Moja Mrówka i łap okazję. Promocje, ebony i gazetka zawsze pod ręką.
1: Od morza do Tatr. W mrówce to wszystko mam.
3: Po reklamie.

Lekka zwiewna u was, muza sączy się z odbiorników muzycznego radia. Z każdego odbiornika idzie nas teraz słuchać, obojętnie czy to przez internet, czy w samochodzie, czy w domu. A może ktoś w pracy, dyżur w niedzielę, tak jak ja na przykład. 11 po 21, wszystkie dzieci pozdrawiamy, którzy kochają takie rytmy lat 70. Disco Child.

0: Festiwal Hitów. To jest kolejny klasyk prosto z programu TMC.
1: Because see, you are the lucky ones.

Chcesz mocne wibracje? Klasyki? Mocne brzmienia? Słuchaj, gramy jak w transie. Usłyszysz to, czym żyje trensowy świat. Dance with me.

Myślę, że każdą niedzielę Muzyczne Radio dostarczyło wam całą furę różnorodności tych muzycznych. No było dęsiwo, tręsiwo, chillouty, ambienty, dobre głosy. Wszystko to na północ dla was. A jutro, moi drodzy, ciepło. 17-18 stopni, słońce. We wtorek też, że piękny nam się tydzień zapowiada. Muzyczne Radio na 23 minuty przed północą.